Królowie śródmieścia nieśmiało składają archipelagi swoich samotności. Fabularną całość. Królowie śródmieścia.

Kiedyś kochaliśmy, nie myśleliśmy wcale. Teraz myślimy, gdzie jest to kochanie. Kiedyś myśleliśmy, że nic się nam nie stanie. Teraz już wiemy, że wszystko jest w stanie się wydarzyć.

Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK. Radiosfera UMK.

czy ją coś obchodzę, czy ona obchodzi mnie. Sypiam z nią mimo wszystko, chociaż za dużo wie. Ulatniam się jak kamfora, kiedy za blisko jest.

Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK.

0: Ladies and gentlemen, this is a robbery.
1: Go ahead.

Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować.

0: a nie wiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. WWO, Sokół, Emadę. Elo. Ja nie jestem z tych, co robią to dla gwiazdek w periodykach, przy recenzjach pod publikę. Czy to jasne? Będę robił to, co chcę, bo tak chcę. Z i P, mam zdanie własne. Heśle lody.
1: Wszystkie tranzystory,
2: jestem już zupełnie chory.
3: Radio Sfera.

0: bombastyk.
1: Radiosfera. Gramy swoje.

0: na luzie o futbolu, tylko w Radiu Sfera.
1: Dzień dobry bardzo.
2: Witamy, witamy w kolejnej naszej audycji na luzie o futbolu.
1: Tak, no i ostatnio nie mieliśmy zbytnio tematów, dzisiaj się postaraliśmy i coś tam zebraliśmy.
3: Tak, dzisiaj nie będzie...
1: Nie będzie bułki.
3: Nie będzie bułki, nie będzie już w ostatnich 20 minutach takiej, jakby to powiedzieć, sielanki, posuchy, czy też...
2: Rozmowy o tym, jak Marcin Bułka buduje linię metra.
3: No właśnie, więc się przygotowaliśmy i będzie trochę bardziej poważnie.
1: Ale mi się podobała ta nasza rozmowa, szczerze.
3: Znaczy, to było specyficzne, śmieszne. Tak. Może dla kogoś śmieszne, dlatego śmieszne, no ale...
2: Marcin Bułka pewnie by się nie śmiał.
3: No na pewno, Marcin Bułka to pewnie śmiertelnie poważny.
1: Dobra, koniec. Koniec o Marcinie, tak?
3: Nie.
2: Przepraszam, ale to jest temat, który sam się na usta...
3: Aż się ciśnie.
1: Ciśnie osobnie.
3: Nie, dobra. Trzeba o tym, co jest najważniejsze, czyli oczywiście o Lidze Mistrzów. Wiadomo.
1: Tak.
2: Mamy finalistów, panowie.
3: Tak, mamy finalistów. Ale na początku raczej opowiemy o Atletico z Arsenalem.
1: Ja bym zaczął od tego, że możemy się czymś pochwalić. Pozdrawiamy Antosa.
3: Też możemy się pochwalić. No.
1: No i nie straciliśmy tutaj posady, bo nie wyszliśmy najgorzej. I nawet wygraliśmy quiz piłkarski, który organizował właśnie Antas.
2: Tak, w
3: Kotłowni. Był organizowany quiz piłkarski przez Antasa, naszego kolegi z roku.
1: Tak, moja wiedza o drugiej lidze chilijskiej przydała się niesamowicie.
3: Tak, więc to naprawdę super inicjatywa, świetne, w ogóle mega profesjonalnie do tego Andas podszedł i pytania i organizacja całego quizu naprawdę topka.
1: No ja się nie mogę doczekać następnej edycji.
2: Tak, trzeba będzie obronić też tytuł.
1: Dosłownie. Tak, jak będzie tytuł bronić PSG, no. Takie ładne przejście.
2: Ładne przejście.
3: No, niezłe.
2: Myślisz, że będzie tytuł bronić? Zobaczymy po tym meczu Atletico z Arsenalem. Nie wiem, czy byłbym taki pewien. Wiadomo, że PSG raczej będzie faworytem, ale dobra, może bardziej o tym całym spotkaniu między dwoma wielkimi fanami defensywnej piłki, czyli Diego Simeone, Arteta, wielki rewanż po spotkaniu w Madrycie. Spodziewaliście się takiego wyniku?
3: Tak.
1: Trochę tak, ale szczerze to bardzo ładnie wyglądało. To już nie była taka stricte defensywa. No widać, że wrócił Bukayo Saka do w pełni sił.
3: Tak.
1: I to no właśnie... i trochę szkoda, że Gyökeres nie wykorzystywał tych sytuacji, ale...
3: No tak, ale tak jeszcze jeśli chodzi o to, jak ten mecz wyglądał, to wyglądał dużo ładniej dla oka niż ten, co był w tamtym tygodniu.
1: Tak, no bo tak naprawdę ten wynik wynikł z tego, że no, nie wykorzystywali tych szans. Były szanse, no ale albo nie trafiali, albo właśnie dobrą obroną popisał się Musso, jeśli się nie mylę.
3: To był Oblak.
1: Oblak wtedy.
3: To był taki mecz dla koneserów dobrej gry defensywnej, dosłownie.
1: Niby tak, w sensie... chociaż też swoje szanse... No, przypomina się ta sytuacja z Orlota, gdzie w polu karnym chyba nie trafił w piłkę.
3: Tak, pod koniec. Albo Gyökeresa.
1: Tak, Gyökeresa też
3: połowie,
1: tak samo.
3: Gdzie setki nie wykorzystał. Ale tak, jeśli chodzi o Gyökeresa, to nie można było odmówić tego, że walczył. Że zależało mu na każdej piłce, tam dużo pojedynków stoczył z Markiem Bubilem, który został później ukarany żółtą kartką za... po prostu popychanie, ciągłe popychanie nie Sorlota, tego wiadomo, Gyökeresa, no więc no, jeśli Gyökeres by wykorzystywał swoje sytuacje, to naprawdę by miał szansę na przykład na dublet, a tak to
1: pewnie tak, no.
3: No jakby popracował nad skutecznością, to by dużo lepiej by było.
1: Tak. No widać, że mu trochę ta forma ze Sportingu siadła, no i no jednak jest ta poprzeczka wyżej niż ustawiona niż w lidze portugalskiej.
2: Wiecie, z kim mi się kojarzy Gyökeres? Tak już nie patrząc na profil, bo to trochę inni zawodnicy, też napastnicy, ale o innym profilu, z Darwinem Nunezem, czyli coś tam strzela generalnie, nie jest najgorzej, całkowitym flopem nie jest, ale mogłoby być o wiele lepiej, patrząc na to, jakie chore liczby robił w Portugalii.
1: No możliwe, że takie porównanie będzie dobre, no ale ja jednak liczę na to, że nie skończy tak Darwin Núñez i w końcu odnajdzie swoje miejsce w tym Arsenalu.
3: No tak, no to jednak był jego pierwszy sezon.
1: No właśnie,
3: teraz,
1: no.
3: Więc
1: może się jeszcze uczył gry w Premier League.
3: Już się zaaklimatyzował i no oby. I po prostu w następnym sezonie miejmy nadzieję, że będzie drugim Haalandem.
1: I oby to mistrzostwo też podniosło mu trochę skrzydła, nie?
2: A mistrzostwo najpierw trzeba zdobyć.
3: No właśnie.
1: No chociaż mam nadzieję.
3: O, też można wspomnieć o tym meczu Manchester City.
1: Wspomnieć mi się wydaje, że tam trzeba
3: więcej
1: cały segment,
3: no,
1: więcej.
3: No tak, no tak.
1: To zrobił Tierno Barry, to jest niesamowite.
3: Dokładnie, no Everton naprawdę bardzo dobrze gra w tym meczu. Jakby widać, że walczyli o to, żeby po prostu utrzeć nosa Manchesterowi City i po prostu nie pozwolić im, żeby mieli mistrza.
1: No dobra, ale wróćmy jeszcze do tego Atletico Arsenal. No to jak według was sprawował się napad Atletico? Bo wiemy, że Alvarez i czy tam Griezmann kompletnie sobie nie radzili. Według mnie tak, ale no nie wiem, bo słyszałem głosy, że no byli blokowani przez tą taką harambolską defensywę Arsenalu i że nie mogli nic zrobić.
2: Nie no, nie można zawsze zrzucać wszystkiego na harambol, mam wrażenie. Alvarez i Griezmann zagrali słabe mecze przez to, że defensywa Arsenalu była po prostu dobra, pokazywała jakość, dobrze ich wypunktowała, niekoniecznie będąc przy tym jakąś skrajnie nisko ustawioną. Więc Griezmann i Alvarez kompletnie niewidoczni w tym spotkaniu, zresztą jak cała ofensywa Atletico Madryt. I głównie przez to taki obraz meczu wyniknie, a nie inny, no bo generalnie w defensywie Atletico nie zagrało słabego spotkania. W miarę dobrze blokowało ten Arsenal. Arsenal mógł na spokojnie strzelić więcej bramek, gdyby nie dobra dyspozycja defensorów gości, ale w ofensywie zupełnie bezjajeczny zespół Diego Simeone.
3: No tak, tam ta bramka pierwsza dla Arsenalu jedyna, to wynika z takiej trochę odbitki w defensywie Atletico i też nie wynika z jakiegoś rażącego błędu obrońców. I no Atletico w ofensywie nie istniało, ale w obronie było okej w sumie.
1: No tak, standardowo Atletico, gdy nie gra z Barceloną. Nie?
2: No a
1: tak.
2: W ogóle chciałbym was się zapytać o tą sytuację przy bramce, bo nie jestem pewien, czy Jan Oblak nie mógł tam zrobić więcej, czy to wyjście, które trochę go wytrąciło z równowagi przed całym strzałem Saki, nie było trochę niepotrzebne. Mam wrażenie, że tam, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, trochę można tą bramkę na jego konto przypisać.
1: Teraz jak o tym mówisz, to się właśnie nad tym zastanawiam. I faktycznie, może tutaj, no tak powiedzmy, no Oblak jest gloryfikowany w Atletico, to nigdy nie otrzyma jakiejś krytyki, no ale faktycznie mógł trochę więcej zrobić, mógł się lepiej zastawić, albo w ogóle nie wychodzić do tej piłki.
2: Z drugiej strony trzeba pomyśleć taki Buso, który gra ci perfekcyjny dwumecz i potem od razu jak Oblak wraca, nawet nie jest przez chwilę brany pod uwagę do pierwszego składu.
1: No w sumie tak, no trochę jeśli chodzi o Argentyńczyka, to jest ciężka sytuacja z jego strony. No wiemy też, że w kadrze, no tym głównym bramkarzem oczywiście jest Emi Martinez. No to wiadomo, że to jest główny wybór Argentyny. No a Musso, tak naprawdę on jest drugi we wszystkim. Nawet w kulach jest drugi.
2: Jakbym zawsze drugi. Nawet jak się czułem pierwszy, to i tak byłem drugi.
1: Dosłownie.
3: Ale właśnie dziwię się Simone, że nie postawił jednak na Musso, bo to co on wyprawiał w meczu, w dwóch meczu tak naprawdę z Barceloną, to myślałem, że po prostu jest jedynko i tyle.
1: Nie wiem, może chciał postawić na doświadczenie ze strony Jana Oblaka, ale to nie jest zawsze dobry pik. No bo doświadczenie, a tak naprawdę forma, no tak, to jest dwie różne półki. Tak,
3: doświadczenie, a ogranie już meczowe i już wejście w ten rytm grania ciągłego, to naprawdę, no Musso według mnie powinien zagrać.
2: No to jest niesamowite, że Atletico było w półfinale Ligi Mistrzów, w finale Pucharu Króla, a w ogólnym rozrachunku skończyło bez żadnego trofeum na koniec sezonu. Czyli w sumie zrobili klasyczne Atletico Simeone. Coś to popróbować, podgryźć i tak dalej, ale w gruncie rzeczy gablota cały czas zbyt obfita nie jest.
1: Też patrzę na statystyki, jak to wygląda Musso i Oblak. No to Musso w tym sezonie, jeśli chodzi o ligę, zagrał tylko i wyłącznie 6 spotkań. No a jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to 4 spotkania. No to nie jest zbyt dużo w porównaniu do Jana Oblaka.
3: No tak, to nie jest zbyt dużo, ale tak jeszcze porównując, to dużo więcej interwencji, tak ogólnie, to pamiętam z tego sezonu Musso właśnie. Bo jak on grał, to po prostu pokazywał, że zasługuje na tę jedynkę.
2: Ale tak właśnie jest z takimi piłkarzami, że mają swój pewien pomnik, że mają swoją już markę, którą wypracowali przez te wszystkie lata i potem ciężko komuś zastąpić taki pomnik, taką markę, takie zaufanie wśród kibiców, wśród trenerów.
1: Znaczy tak naprawdę to, że Simone nie wystawi Musso, to już było widać w meczu z Walencją ligowym przed tym meczem z Arsenalem. No bo tak naprawdę ten mecz z Walencją był tylko i wyłącznie zespołem rezerwowym. Tam na napadzie grał Rayane Belait, który zaliczył swój drugi występ dla Atletico w tym sezonie, w tym meczu, a grał w podstawie. Więc no tak naprawdę po tym meczu z Walencją to się nie spodziewałem, że Musso będzie mógł być na bramce, no bo jak jest wystawiany w tym powiedzmy rezerwowym składzie, to nie ma szans, żeby wyszedł w podstawie.
2: No tak, zgadzam się. Generalnie to jest dosyć, to nie jest zbyt bardzo kontrowersyjna opinia, ale też trzeba przyznać, że do finału awansowała drużyna lepsza, awansowała drużyna, która dużo bardziej na to zasługiwała, drużyna, która dużo bardziej na ten finał zapracowała, co na przestrzeni całego sezonu Ligi Mistrzów, bo pamiętajmy o tym, że w fazie ligowej Arsenal naprawdę grał bardzo dobrze i zasłużyli na to miejsce w finale pierwszy raz od bodajże 20 lat. To też Thierry Henry powiedział w wywiadzie z Bukayo Saką, że on tak samo jak oni byli niepokonani, to oni mogą być zapamiętani na zawsze dzięki temu, że wygrają właśnie w końcu tą Ligę Mistrzów dla Arsenalu.
1: Też nie wiem, czy w fazie grupowej zaliczyli jakąkolwiek nie, przegraną. Oni, bo oni byli pierwsi w ogóle.
3: Tak, byli pierwsi bez przegranej żadnej.
1: To też jest no może nie taki sam wyczyn jak niepokonane w lidze, właśnie ale jednak to jest dosłownie napracowanie się.
3: No tak, nie? I też widziałem sobie tylko, że stracili tylko 6 bramek w całej Lidze Mistrzów.
1: No
3: z
1: właśnie,
3: czego dwie tym od Kairatu Almaty.
1: I jedną od Bayernu tylko.
3: No właśnie.
1: Bo wygrali z tego co pamiętam 3-1, więc to tak naprawdę jest imponujące.
3: I jeszcze chciałbym wspomnieć o tym meczu właśnie Atletico z Arsenalem, gdzie było słychać bardzo kibiców Arsenalu i było widać też, że ci kibice ciągnęli ten zespół. Byli tym 12 zawodnikiem i pomimo, że to jest Anglia, to dali radę. I kibice, i piłkarze i ponieśli ich do finału. No, miejmy nadzieję, że finał będzie dobrym meczem.
1: No ja mam nadzieję, że nie skończy się tak jak Inter PSG.
3: O właśnie, dokładnie.
1: Okay. Ile tam było, bo tam my
3: 5-0,
1: się powinniśmy
3: 5-0.
2: Tak. 5.
1: No tak, no. Myśleliśmy, że 4, no a na quizie odpowiedzieliśmy, że były 4, no ale było 5-0.
2: No niestety nie możemy być we wszystkim perfekcyjni.
1: Tak. No ale i tak świetnie nam poszło. Tak świetnie poszło Paryżowi niestety. No niestety.
2: Czemu niestety?
1: No nie wiem.
2: Masz coś do Paryża?
1: Zeszłoroczny finał Ligi Mistrzów mam, tak.
2: Słuchaj, to ich widać, że Inter zagrał jak paralitycy.
1: No dosłownie, no. Nie wspominam dobrze tego meczu, ale no ten wczorajszy mecz trochę lepiej jednak wspominam, bo zasłużyli sobie na ten finał, bo faktycznie mieliśmy tak przed tym meczem, że albo ten mecz będzie tak otwarty, że będzie tam, nie wiem, 20-19, albo po prostu, że PSG będzie się murować po szybkim strzeleniu bramki, no i akurat tutaj był ten drugi scenariusz.
2: Tak, ale też trzeba przyznać, że PSG pokazało, że potrafi być wyrachowane, kiedy trzeba, że to nie jest tak, że strzelają 1-0, mają dobry wynik na wyjeździe jeszcze grając, to będą lecieć dalej, bo trzeba, prawda, robić show. Nie. Jeżeli są takie warunki, a nie inne, potrafią grać bardzo defensywny futbol, może nie aż tak nieprzyjemny dla oka jak Arsenal czy Atletico, ale wciąż skuteczny, wciąż taki zamykający trochę przeciwników. No bo Bayern w tym meczu był bardzo zamknięty. Bayern, jak ostatnio po pierwszym meczu tych ekip chwaliliśmy oba zespoły, tak tutaj trzeba Bayern trochę zganić jednak, no bo wiadomo, decyzje sędziowskie, kontrowersje i tak dalej, ale w gruncie rzeczy zagrali oni kiepskie spotkanie.
1: Znaczy nie wiem, czy takie kiepskie, bo jednak ta druga połowa dobrze wyglądała, pomimo tego, że w pewnym momencie PSG grało na 7 obrońców. To 7? 6? 6 obrońców. Bo
3: no Paryż tam się prawie całą drużynę obronił już w drugiej połowie. Już.
1: Tak, Dembele się cofał do tyłu, to tam.
3: Więc no nie było gdzie gdzie w ogóle szpilki włożyć.
2: Tak. No wiesz, ale jak masz takich piłkarzy jak Luis Diaz czy Olise, taką kreatywność, masz taką strzelbę jak Harry Kane, który obudził się dopiero w doliczonym czasie gry, no to jednak oczekujesz, że coś tam jednak strzelisz, że jakoś ten mur przejdziesz i będziesz w stanie go zburzyć. No niestety im się nie udało. Ale jeżeli chodzi o to, że powiedział, że kiepski mecz, chyba najbardziej widać było to w obronie, bo Stanisic taki, czy Upamecano, pokręceni tak, że pewnie do dzisiaj się jeszcze nie odkręcili.
1: No tak, no Kwara naprawdę dobrze zakręcił tą obroną. Chyba, jeśli się nie mylę, to tam było, ta bramka padła tak, że Kwara wszedł, tak powiedzmy Robben kiedyś, i tam piłka się odbiła i trafiła do Dembele, z tego co pamiętam.
3: Nie no, zagrał mu normalnie.
1: Zagrał, aha.
3: I normalnie mu zagrał.
2: Bo bardzo piękne podanie.
1: A, dobra.
3: Tak, i Dembele po prostu zrobił to, co do niego należało. I już w trzeciej minucie, czy w drugiej, nie wiem, w trzeciej już Bayern dostał gonga pierwszego i się zapowiadało właśnie, że będzie Paryż się dalej bronił.
1: No, ja też nie rozumiem decyzji, dlaczego wpuszczać Konrada Leimera na zespół, który no trochę jest... Można powiedzieć taki szybki, bardzo szybki. No Konrad Leimer nie kojarzy mi się, jakby był jakimś naprawdę szybkim obrońcą, bo jednak wydawało się przed meczem, że tutaj Alfonso Davies jest takim stałym piłkarzem, na którego postawi Vincent Kompany, bo widać, że Davies potrafi dotrzymać tempa, czy to właśnie Désiré Doué, czy Kwaratskheli, a tymczasem wyszedł Konrad Leimer, który nie jest zbyt dobrym obrońcą według mnie. Lepiej sobie poradził na środkowym pomocy defensywnej.
2: No i też generalnie nie jestem fanem takich defensywnych, bocznych obrońców. No stawiam, że to był pomysł tak ułożony, że po prostu Leimer ma zostawać trochę bardziej z tyłu, że nie liczą na to, że będzie robił rajdy po skrzydle, tylko że będzie zachowywał tą jakość i będzie w stanie taki piłkarz jak Dembele czy Désiré Doué
3: właśnie
2: zatrzymać, ale nie wyszło.
1: No niestety nie wyszło.
3: Właśnie popełnił błąd Kompany, że nie wystawił Davisa, no bo ten mecz to trzeba było, w tym meczu trzeba było atakować, a nie bronić. Jeśli Bayern miał powiedzmy zaliczkę jednego punktu gola, to by wtedy mógł grać Leimer, bardziej defensywny. A tak to Davis powinien grać i tam po skrzydle śmigać.
2: No i w końcu jak Davis wszedł, to zaliczył jeszcze asystę. Także
1: no tak, w sumie tak. No,
3: więc... no to był błąd trenera Bayernu, że wystawił Leimera, a nie Davisa akurat.
1: Też nie wiem, czy to nie był błąd, żeby... Bo Leonard Kart wszedł, ale bardzo późno i tak naprawdę nie potrafił się jakoś pokazać, bo wszedł w 85. Teraz patrzę. No i czy to nie było za późno? Czy on nie powinien reagować?
2: Tak, Musiala zagrał fatalny mecz, według mnie. Był zupełnie niewidoczny w rozegraniu, nie pokazywał tego, co zwykle pokazuje. Bardzo mało kreatywności. No po prostu trzeba było wcześniej ściągnąć go z boiska, bo widać było, że to nie jest jego dzień.
3: Ogólnie wszystko, co się w tym meczu zdarzyło, było za późno dla Bayernu. I ta bramka Kane padła za późno i za późno wszedł właśnie Karl. I zabrakło. Zabrakło po prostu 10 minut. I myślę, że jak 10 minut wcześniej by ten gol padł, to Bayern by został właśnie poniesiony przez trybuny tak samo jak Arsenal i by była ta grywka.
2: Ale wiecie, to jest dziwne, no bo w pierwszym spotkaniu Bayern był bardzo taki dynamiczny w swoich decyzjach i tak dalej. A tutaj rzeczywiście, to co mówisz, wszystko działo się za późno. I zmiany, i takie bardziej ofensywne podejście do gry. Co najmniej 10, 15, 20 minut za późno te wszystkie wydarzenia. Tutaj trochę Kompany za bardzo zachowawczy chyba podszedł do tego spotkania. Co dziwne, no bo w porównaniu do pierwszego rzeczywiście tutaj nie mieli już nic do stracenia, mieli do dwubramkową stratę w pewnym momencie.
1: No w sumie tak, też patrzę, że w 79 minucie wszedł Nicolas Jackson zamiast Jamala Musiali. No to chyba nie jest dobra taktycznie zmiana. Bo Jackson wydaje mi się, że on sobie lepiej radzi na szpicy, nie na takim miejscu, gdzie właśnie zazwyczaj Jamal gra.
2: No czy i... nie, no on wszedł jako drugi napastnik.
1: No niby tak, no ale jednak wydaje mi się, że jednak Jackson jak był w Chelsea, to on sobie lepiej radził, gdy miał tych dwóch skrzydłowych, którzy mogli mu podać na taką pustą bramkę. Czasami mu nie wychodziło strzały na pustą bramkę, ale jednak wiemy, że Jackson lubuje się w takich strzałach, bo też w Walencji, w Villarrealu tak grał.
2: A to ja tutaj obronię chyba Kompadego, bo według mnie to akurat jest dobra zmiana. Ostatnie tam 10-11 minut, no 13-14 z doliczonym czasem gry, dajesz drugiego napastnika, wysokiego, dobrego w grze w powietrzu. Wiadomo, że PSG już w tamtym momencie dosyć mocno się broniło, że trzeba było grać na długie piłki, wrzutki i tak dalej. Tam nie trzeba było wówczas kombinacyjnej gry, tylko bardziej prostych rozwiązań i według mnie, że Nicolas akurat Jackson w tamtym momencie to była dobra decyzja. I też uważam, że w dobrym momencie, ponieważ no, nie jest to piłkarz jakoś super jakościowy, bardzo taki przydatny w określonych momentach. I to był właśnie ten moment. Gdyby zagrał, nie wiem, pół godziny, no to myślę, że mogłoby to wyglądać o wiele gorzej. Dostał te 10 minut trochę w ramach takiego aktu desperacji, w ramach takiego aktu że nie mają nic do stracenia.
3: Tak, już na aferę był puszczony Nicolas. Tak, no. A w ogóle jeszcze mam pytanie, po co przed Kim Min-jae? Tak się zastanawiałem, że...
1: Też się zastanawiałem, wiem, dlaczego w ogóle zmienił Taha na Kim Min-jae, no, no ale tak. Później zobaczyłem, tak indywidualnie podeszłem do tego, jak Tah bronił w ogóle. Wydaje mi się, że Kompany miał już dość tego, że Tah kompletnie się w tym meczu źle ustawiał. Tego nie było widać tak na pierwszy rzut oka, ale jakby się przyjrzało, jak ten duet Upamecano-Tah działał, no to tak naprawdę większość takich akcji przerywał Dayot Upamecano, a Tah gdzieś tam był z tyłu, nie wiem, w ogóle nie na swojej pozycji. I wydaje mi się, że stąd ta zmiana.
3: No tak, tylko że patrząc na to, jak ten mecz dalej miał wyglądać, gdzie Bayern atakował całą drużynę, a Paryż bronił całą drużynę, to Tah byłby bardziej w ofensywie przydatny, bo jest wyższy.
1: No tak, ale w sumie myślę, że Kompany nie chciał ryzykować tym, że Tah popełni więcej błędów i może z tego paść druga bramka. No wiemy, że na pewno po drugiej bramce by się nie podnieśli.
3: No właśnie, Tah miał chyba żółtą kartkę jeszcze.
1: Tak,
3: miał to, to może właśnie dlatego, że miał żółtą. Też. No ale dobra, no wszedł, no to w sumie nic zrobił. Ale no po prostu zabrakło Bayernowi czasu.
1: No pewnie tak, no. Trochę za późno się obudzili. No i też słyszałem, no widzieliśmy te kontrowersje, jeśli chodzi o Pinheiro. Nie wiem, czy to były kontrowersje. Wypowiedzcie się o tym.
2: Dobra, od której sytuacji zaczynamy? Od którego z Portugalczyków właściwie? Od Devesa czy od Nuno Mendesa? Ja bym zaczął może według mnie od mniej kontrowersyjnej sytuacji, czyli od Devesa, bo wyglądało to dość kontrowersyjnie, ale w gruncie rzeczy, jak się popatrzy na przepisy, które może są głupie, ale działają w ten sposób, że w takich sytuacjach ręki nie ma.
1: Tak, ale też
2: gdzie nabijacie przez przypadek twój kolega z drużyny. No.
1: Też należy pewnie powiedzieć, co to jest nabicie, nie? Bo pewnie tutaj jest ta kontrowersja, że kiedy jest nabicie, a kiedy jest specjalne takie ułożenie ręki, żeby zmienić tor lotu.
3: Nie, no to akurat było nabicie. Bo obrońca Paryża wybijał piłkę na oślep, tak naprawdę, a po prostu Neves miał ręce, nie mógł o tym pomyśleć. Znaczy nikt przy grze w obronie nie myśli, żeby chować ręce. Wiecie, masz piłkę i jako obrońca nie chowasz rąk przy wybijaniu.
2: Jak wybija twój kolega.
3: Tak, no nikt o tym nie myśli, żeby chować ręce. No wiecie, o co chodzi.
2: No dlatego też pewnie jest taki przepis, nie? Więc tutaj dla mnie nie ma zbyt dużych kontrowersji.
1: Pewnie też, no. Większość oczywiście kibiców Bayernu mówi, że to powinien być od razu karny. Znaczy, tutaj może być kontrowersja z tym tak naprawdę, co się stało po tej akcji, bo chyba z tego, co wiem, to był rzut sędziowski. A mi się wydaje, że w takich sytuacjach to powinien być chociaż rzut wolny z takiego najbliższego dystansu. Nie wiem, jak to wygląda.
2: Tylko się zastanawiam, czemu miałby być rzut wolny w takim momencie z najbliższego dystansu, ale w sensie rzut wolny dla Bayernu.
1: Tak. No bo jednak to jest przerwanie gry.
2: Szczerze, no jakby jeżeli w przepisach to nie jest żadne przewinienie,
3: no właśnie, to
2: no to czemu Bayern ma dostawać rzut wolny, który będzie z bardzo groźnej pozycji?
1: No możliwe, no nie zagłębiałem się w to zbytnio.
2: Ale nie, to nawet nie jest kwestia przepisów, tylko tak sobie myślę na logikę, że jeżeli nie uznajemy tego za przewinienie, to czemu mamy dawać takiemu Bayernowi czy innemu zespołowi w takiej sytuacji jakąś gratyfikację za to, że taka sytuacja się wydarzyła. Więc dla mnie to też sędziowski, wiadomo, że w idealnym świecie jakbyśmy teraz usiedli i ustawiali sobie przepisy gry w piłkę nożną od nowa, to może byśmy takie coś zapisali, ale jeżeli jest tak jak jest, no to nie ma co się z tym kłócić i tutaj akurat sędzia według mnie błędu nie popełnił, no. Ale mamy jeszcze drugą sytuację.
1: No właśnie, no wydaje mi się, że masz rację jednak po tym, jak to mi włożyłeś do głowy, faktycznie to by mógł być po tym goli, to by dopiero było kontrowersyjne. No ale ta druga sytuacja.
2: No to tutaj, już było... tutaj jednak jest sytuacja dużo bardziej ewidentna, bo mamy Nuno Mendesa, który miał już żółtą kartkę na koncie i ewidentną rękę w jego wykonaniu. W sensie tego się nie da nawet obronić.
1: Znaczy, to była ręka, to bardziej było pod pachą, tak jakby uderzone, nie?
2: Ale pod pachą, ale w takim miejscu, że to jeszcze się kwalifikuje, to już znaczy się kwalifikuje jako zagranie ręką. I z tego co wiem, to była taka sytuacja, że właśnie odgwizdał rękę, ale Laimera, który wcześniej nawet piłki nie dotknął ręką w żaden sposób, po prostu ona była w powietrzu, uznał to za rękę, a rękę, która była dosłownie, nie wiem, kilkanaście sekund później, kilka sekund później, nie zauważył jej kompletnie. Ręka, która mogłaby skutkować żółtą kartką i wyrzuceniem Mendesa z boiska.
1: I ten mecz inaczej by się pewnie potoczył, bo by była, wiesz, 10 na 11.
3: I to przez...
2: Dokładnie.
3: Ponad... To było w pierwszej połowie.
1: Tak, tak, pierwszej. Tak.
3: No to
1: było przez... na początku chyba pierwszej.
3: No tak, tak.
2: Z 60-70 minut.
3: No to by było po prostu totalnie inaczej, gdyby... No powinna być ta czerwona, no... Że żółta i druga żółta i czerwona, no bo to ręka była ewidentna.
1: No tak, no ale... Też pewnie musielibyśmy usiąść, przeanalizować, czy faktycznie tam Konrad Laimer nie dotknął tam paluszkami tej piłki. Bo w sumie nie przyglądałem się
2: tym. Że w takich sytuacjach sędziowie nie mogą używać VAR-u. I to jest spory problem, bo generalnie ma problem do tego, w jakich sytuacjach może być używany VAR, a w jakich nie może być.
3: Właśnie jest tak, że w bezpośredniej czerwonej kartce może, a w żółtej kartce nie może. I to jest takie...
1: Tutaj by się przydał ten przepis, co kiedyś był omawiany, że tam trener może powiedzieć...
3: Na żądanie.
1: Że, tak, na
3: jak
1: żądanie.
3: W jak w siatkówce albo w koszykówce. Mhm. No,
2: to że... by się przydało rzeczywiście. Bo widać było, że kompany tam wychodzi z siebie.
1: No, tak,
3: chciałby VAR na żądanie. Ewidentnie chciałby VAR na żądanie. Nie, no, no to są takie no, typowe sędziowskie zagwozdki i ciągłe takie rozważania, że co tu jeszcze w tym zmienić, w tym sędziowaniu, w tym warze. No ale w sumie tak szczerze to jak uważacie? Dobrze jest, że jest ten VAR, czy nie? To mnie dobrze.
2: Znaczy nie no, VAR sam w sobie uważam, że jest dobrze, że jest, ale powinien być egzekwowany w inny sposób. Bo czasami są momenty, nie wiem, chyba przy wolnym można sprawdzić VAR, a wolny jest czasami dużo mniej ważny niż na przykład druga żółta.
1: No w sumie tak, no.
2: I to jest dla mnie kompletnie bez sensu. No tak, no bo możesz przy wolnym sprawdzić VAR, z tego co pamiętam. Zaraz tak, musiałem tak, sobie przypomnieć.
1: Tak. Na stówę. No i tak naprawdę tutaj pewnie musiałby sobie usiąść, nie wiem, nie, to raczej Infantino tego nie robi, ale no...
2: Wiesz, to robi Szymon Marciniak.
1: Tak, Szymon Marciniak powinien usiąść i tam pogadać z innymi sędziami, że ej, musimy coś zmienić i koniec. No bo jak to ma tak wyglądać? Pamiętamy mecz Polski ze Szwecją, bolesny, gdzie tam była ręka chyba w polu karnym.
3: Tam faul w ogóle
1: tam
3: był w polu karnym.
1: Tak, był faul.
3: Faul był na Kamińskim.
1: Tak, no była żółta kartka za nic dla Krzysztofa Pionka,
3: tak,
1: nawet paru.
3: Bluetooth, faul tak. Na Bluetooth, nie no.
1: Faul nawet nie było, więc...
3: To był totalny skandal sędziowski, naprawdę. No,
1: no więc przydałby się taki jeden, powiedzmy... Jeden VAR dla trenera, żeby mógł go
3: na połowę, zgłosić. No VAR na połowę i tyle.
1: No nie wiem, czy na połowę, czy
2: myślę,
1: na cały mecz.
2: Na cały mecz to by było spoko.
3: Jeden na cały mecz? Nie, tak. No, jeden na połowę.
1: A czemu na połowę?
3: Na czemu nie? No, ale... Dużo jest sytuacji.
1: Wydaje mi się, że żeby stracić czas niektórzy, no, wykorzystywaliby to. Że wiesz, że o tam, nie wiem, lekki faul, o, proszę o VAR.
3: Ale nie, to tak, to nie... No nie wiem, no to też by były kontrowersje. Nie, no to
1: no
3: nie
1: właśnie,
3: wiem,
1: no, tutaj
2: są jest... bardzo trudne rzeczy generalnie do ogarnięcia w taki sposób, żeby to działało.
1: No właśnie, no.
2: Bo to jest takie, wiecie, możemy powiedzieć, że coś nie działa, okej, ale co mamy zrobić, żeby działało? I tu już się pojawia problem.
3: Właśnie. No tak, i by były kontrowersje, że o, użył VAR-u, a nie powinien, straciliśmy czas. No nie, no.
2: A gra na czas. Jest jakiś finał pucharu, czy tam finał Ligi Mistrzów, tak. Jest 1-0, jakiś trener po prostu. Mi się wydaje... Generalnie, że
1: w 17 minucie tam był faul.
2: W 17 minucie mógł być tam faul, że zawodnik właśnie, przeciwnika musnął łokciem.
3: Jeszcze kolejny.
2: Mógł mojego zawodnika. Tak, jeszcze, moglibyśmy to sprawdzić.
3: Właśnie, jeszcze kolejny były kontrowersje, że ile czasu można sprawdzić. Wiecie, faul był na przykład w 25 minucie, jest już 23 na zegarze. I czy to jeszcze można sprawdzić, bo jeszcze gra trwała? No nie, naprawdę, to było dużo.
1: Nie mam pojęcia.
3: Trzeba by to mega usprawnić. Kolejne zasady musiałyby wejść. Oj, no nie wiem, czy to jest takie łatwe jak...
1: Książka zasad by się zwiększyła o kolejne 10 rozdziałów.
3: No właśnie, więc no... To jest trudne.
2: A zobaczymy, jak poziom sędziowania będzie wyglądał na najbliższym mundialu. Pewnie to też zadecyduje mocno o tym, jak będą przepisy wyglądać. Generalnie po mundialach dużo się przepisów sędziowskich zmienia, mam wrażenie.
1: Tak.
2: Zdarza się jakaś kontrowersja, cały świat na to patrzy.
1: Emi Martinez ostatnio, no przecież on wymusił tą zmianę bramkarzy przy rzutach karnych, więc no...
3: Że nie mogą u niej żadnych prowokacji robić.
1: Tak,
3: nic.
1: No szkoda trochę, bo jednak lubiłem to, bo to była taka gra psychologiczna.
3: No tak, to było... No, tak. Znaczy, to wiecie, bramkarze przy karnych tak naprawdę to nie mają szans. Ta bramka jest ogromna, no naprawdę, więc szkoda, że to wycofali, bo to było takie... To było jedyne tak naprawdę, co bramkarz może zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na obronienie strzału. Bo jeśli zawodnik nie strzeli złego strzału, to bramkarz nie ma szans. Serio.
1: Tak naprawdę masz rację. No.
2: Tak, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Emi Martinez akurat w tym przypadku...
3: No przesadził tak.
2: Ale to już hamówę robił.
3: Przesadził, tak,
1: no trochę tak, no ale...
3: Ale takie na przykład pęczenie na linii jak oczywiście Dudek, to...
2: Nie, no to jest, wiecie... To nie jest aż
3: to
2: tak...
3: nie jest prowokacja, tylko po prostu jest...
2: Wytrącenie z takiej równowagi, ze skupienia, o.
3: Tak. Tak
2: widzisz
3: jest
2: jednak, że bramkarz leci lewo, prawo, w który róg strzeli.
3: Tak, no. No zawodnik może, w sensie strzający może się zatrzymywać, drobić i w ogóle, a bramkarz teraz już nic nie może robić w tej bramce.
1: Tak naprawdę, no.
3: To jest niesprawiedliwe.
2: Goalkeeper's life matters.
1: Dosłownie.
3: Naprawdę.
1: Sprawiedliwość dla bramkarzy.
2: Dokładnie, a ja chciałbym poruszyć jeden jeszcze wątek, bo można z niego przejść do innego wątku, który chcemy dzisiaj poruszyć. Mianowicie, w 65 minucie tego meczu, czy tam w 60 którejś, z boiska zszedł Ousmane Dembele, zwycięzca złotej piłki, chyba najlepszy piłkarz PSG w tym sezonie i ogólnie. I wiecie co zrobił? Wiecie co zrobił, jak Enrique po prostu w tak ważnym meczu ściągnął go z boiska? Absolutnie nic, bo jest dojrzałym piłkarsko... gościem. I tak sobie myślę, co by zrobił w tym momencie jego kolega z reprezentacji.
3: Albo Mbappe.
1: Mbappe, no tak, no. Była taka aferka pomiędzy panem dyktatorem a resztą Realu Madryt.
3: Nie, Dembele to już dojrzał piłkarsko i już jako człowiek, więc już raczej takich afer nie robi. Pamiętamy, że w Barcelonie, zdarzało mu się...
2: Bo nawet jak próbował wymusić transfer do Barcelony, tak. Pamiętam, że tam w Borussii robił bardzo duże... Nie, no,
1: tak, w Borussii go z tego co wiem, to nie lubią zbyt.
3: Enrique bardzo, bardzo dobry wpływ miał na Dembele. I tu widać, że i piłkarsko, i jako w sumie zawodnik, jako człowiek... No,
2: Dembele da się lubić po prostu.
1: No, dokładnie. W sumie. Ja się w ogóle dziwię, że Dembele teraz nie ma tyle kontuzji, co miał, jak był w Barcelonie. Bo...
2: Może lepiej o siebie dba też po prostu. Przecież może w Barcelonie
1: tak,
2: to było granie w Fortnite do czwartej nad ranem, trening na 10:00,
3: nie przyjeżdżał
2: 5 godzin snu, no. Albo w ogóle nie przyjeżdżał. A tutaj jednak Enrique był w stanie go zmotywować do tego stopnia, że wziął się za siebie i też jak wygląda.
1: No właśnie.
2: Pod względem fizycznym.
3: No, Dembele się niesamowicie rozwinął za Enrique i po prostu Enrique zrobił z niego zawodnika na miarę złotej piłki.
2: I bardzo możliwe, że jeżeli i Mundial, Liga Mistrzów potoczy się w taki najbardziej spodziewany sposób, no to możliwe, że Dembele tą złotą piłkę obroni.
1: Możliwe. Myślę, że to też jest głównym faworytem do tej złotej piłki. No, ostatnio też mówiliśmy o tym, że Olise jest faworytem, no ale niestety wydaje mi się, że już po tym, jak przegrali, to...
2: Raczej tak.
3: Niestety nie, no to był mecz w sumie o to, kto będzie wyżej w złotej piłce, czy Dembele, czy Olise, i wyszło na to, że Dembele.
2: Ale szczerze wam powiem, że gdyby taki Kwiczak Kwarszkelia grał w dużo lepszej reprezentacji i mógł się pokazać na mundialu, to też byłby jednym z faworytów. Tylko wiadomo, że Gruzja nawet
1: narodowości
2: się
1: narodowości się nie wybiera niby, nie? No, ale niektórzy to robią.
2: Nigdy nie zdobył złotej piłki.
1: Tak. No, niektórzy zmieniają reprezentację. No, według mnie to jest głupie, że jak się urodziłeś i wychowywałeś w danym kraju, to dlaczego na niego nie grasz? No, ale no... Trudno. Czasami takie piłkarskie przykłady są. No,
3: tak, to Mbappé grał w Kamerunie.
1: On się chyba tylko tam urodził. Wychowywał się chyba we Francji. Tak mi się wydaje.
3: No to co wtedy zrobisz?
1: No to sobie wybierz w takim razie.
3: No widzisz, no i już masz kontrowersję kolejną, że sobie wybierają. No tak czy siak, no nie, no to w sumie to nie ma co tego zmieniać, bo tak naprawdę każdy może decydować za siebie, gdzie chce grać i tyle. No
2: sobie, ale tak. Z drugiej strony, gdzie mógłby grać taki Kwicza? Jedyny kraj, który mi przychodzi do głowy, to pewien kraina R, którego nazwy nie wolno wymieniać.
1: Rumunia.
2: Prawie.
1: Kurczę, prawie.
3: Rwanda.
1: Tak.
3: Nie, no wiadomo o co chodzi.
1: Tak, ale jestem ciekawy, czy w ogóle też w Afryce znają Dembelego. I, tak wiecie, czy ci wszyscy dziennikarze afrykańscy.
2: Ciekawie, tak. Jakie Dembele ma korzenie. Możliwe, że tam będzie znany.
1: Możliwe, nie wiem. Ostatnio ziomka z Maroka pytałem, co tam piszą o Lewandowskim, to powiedział, że cisza. Mówią, że ostatnio była afera o właśnie tym Mbappé i Viniciusie. Ale to wiesz, to ta jedna gazeta.
2: Wtyki w Maroko, co to się dzieje w marokańskich mediach.
1: Dosłownie. Jakaś tam afera pomiędzy tam jakimiś drużynami marokańskimi, ale to nie wiem, o co tam poszło.
2: Właśnie, ale może zaczniemy już ten wątek afery Mbappé z Viniciusem, bo mnie to trochę śmieszy wszystko. Generalnie jest zabawne to, jak wpuścisz do jednej szatni dwóch gości z tak wielkim ego, no to ciężko je w tej jednej szatni po prostu zmieścić. Ono się wylewa, a najczęściej wylewa się do mediów.
1: No właśnie, no tutaj ta afera poszła grubo medialnie. No i z tego co wiem, to jest taka otwarta wymiana zdań pomiędzy tymi piłkarzami. To nie tak, że po prostu, nie wiem, nie podają sobie na boisku, tylko faktycznie była tam jakaś sroga kłótnia pomiędzy nimi.
2: Ja trochę nie widzę, tak już zanim zaczniemy o tych rzeczach pozaboiskowych, to boiskowo ciężko mi sobie wyobrazić taką perfekcyjną współpracę Viniciusa z Mbappé, że to są trochę za bardzo podobni zawodnicy. I wiadomo, że mieli mecze, w których to wyglądało dobrze. Chyba w tym meczu jednym z Bayernem trochę tam mieli akcji wspólnych, które były ciekawe, ale w gruncie rzeczy, jak popatrzysz na przestrzeni całego sezonu, to ta współpraca się nie układa.
3: Właśnie ja w ogóle tak sobie nie mogę przypomnieć jakiejś cieszynki wspólnej Mbappé z Viniciusem. W ogóle ani jedna mi w głowie nie widnieje, bo tak sobie porównuję te duo Mbappé z Winim do duetu Jamala z Rafinho. Też topowych skrzydłowych z hiszpańskiej, więc no nie wiem, no to ewidentnie nie gra, nie współpracują, jak to miałoby wyglądać, jak kibice by tego oczekiwali na boisku, a w sferze prywatnej to zdaje mi się, że to było tak, że Mbappé sobie wyjechał na wakacje, tak? W trakcie sezonu. Jak to było w ogóle? Bo ja
1: chyba tak.
3: Za bardzo nie jestem w temacie.
1: On chyba wyjechał na wakacje i właśnie nie wiem, czy zostawił drużynę, czy coś tego typu.
2: To było coś na zasadzie, że wiecie, Mbappé wyjechał na wakacje do Włoch. Drużyna Arbeloi miała serię 5 meczów zwycięskich, a potem jak Mbappé wrócił, to na 6 meczów wygrali 1.
1: No, czyli widać, że sobie radzą bez dyktatora.
2: Ale nie wiem, w którym momencie stało się tak, że Mbappé stał się jakimś wielkim dyktatorem, bo ja pamiętam, jak grał jeszcze w PSG, no to się o nim w takich kontekście nie mówiło. Może mu ego wybiło po tym transferze do Realu, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć.
3: Teraz ego ma, że wszyscy muszą na niego grać i w ogóle też pamiętam sytuację, gdzie Mbappé to był taki początek jego dyktatorstwa w tym Realu, gdzie Mbappé nie chciał zrobić szpaleru dla Barcelony po zwycięstwie Katalończyków.
1: Możliwe, że od tego się w ogóle zaczęło.
3: No właśnie, mówię, że się od tego zaczęło, to jego dyktatura. Taka, no to nie wiem, no naprawdę, Kylian przesadza.
2: Ja myślę, że będzie układał kadrę Francji, Francji tak, będzie
1: trenerem. I na pewno nie dostanie Tchouameni powołania.
3: Tchouameni, Panama, dożywotniego Panama.
2: Dembele i Olise też bez powołania, bo to są konkurenci w złotej piłce.
1: Dosłownie.
2: Będzie grał od Giroud i Olivier Giroud.
3: Giroud, dokładnie.
1: A się okaże, że Giroud znowu strzeli więcej bramek niż ktokolwiek inny z Francji.
2: Mi się nie zdziwił, jakby Giroud był powołany na Mundial i strzelił więcej bramek niż Mbappe w tej formie.
1: No słuchaj, Giroud w reprezentacji to jest coś niesamowitego. On jakby dostaje nowe płuco, gdy gra dla Francji, nie?
3: Taki szef.
2: Ale z drugiej strony, jak tak popatrzymy na Mbappe w Realu i na te suche statystyki, to naprawdę to nie wygląda źle, jak tak sobie popatrzysz. To jest na 100 meczów jakieś 80 parę bramek. No ale mimo wszystko jest takie poczucie, że mogłoby być więcej, mogłoby być lepiej. Że te same bramki w sobie nie skutkują tym, że Real zdobywa trofea.
1: No właśnie, bo nie wiem, czy odkąd Mbappe przyszedł, to czy Real wygrał jakiekolwiek mistrzostwo? Chyba nie.
2: Nie wiem, czy wygrał jakikolwiek puchar.
1: Puchar? Nie w zeszłym roku? W zeszłym roku
2: poczekaj,
1: chyba...
2: mógł super puchar wygrać.
3: Tak, chyba ten co w Arabii, w tym sezonie?
2: Nie, mi chodzi o super puchar Europy od razu po zwycięstwie nad Borussią.
1: A, możliwe, możliwe, że to już było, gdy Mbappe
3: A,
1: było.
3: tak, pamiętam. Mbappe nawet wtedy strzelił.
2: Tak, ale to chyba jedyny puchar, który wygrali, tak. Bo Pucharu Króla nie wygrali, Ligi tym bardziej.
3: Mbappe nawet wtedy strzelił.
2: Tak, ale to chyba jedyny puchar, który wygrali, bo Pucharu Króla nie wygrali, Ligi tym bardziej, no Liga Mistrzów wiadomo, że nie.

0: projektu, tak, on sprowadzają.
1: Miał być drugim Ronaldo, wiadomo. Ale też właśnie pamiętam, że jak Mbappe przychodził do Realu Madryt, to miałem takie obawy. Jako kibic Barcelony miałem obawy, że będzie dominacja Realu i po prostu Mbappe zdominuje totalnie tę ligę. Ale no tak właśnie nie jest i na szczęście Xavi znalazł Yamala z La Masii i po prostu bo to chodziło.
0: No tak, ale no też chodziło. Pamiętam, że chyba była jakaś akcja przed transferem Mbappe do Realu, że bodajże Neymar albo jakiś inny Brazylijczyk napisał do Viniciusa czy Rodrygo, że Mbappe to jest taki nowotwór szatni, że może tego nie było widać tak mocno w PSG, ale on zawsze tą szatnię w jakiś sposób rozbijał.
2: No w sumie patrząc na to, że patrząc teraz na to dzisiejsze PSG, to wydaje mi się, że ono jest bardziej zżyte niż kiedy tam grał Messi, Neymar i właśnie Mbappe.
0: Tak, to była banda indywidualistów po prostu.
2: Tak, pomimo tego, że wyniki jakie takie mieli, no bo jednak Liga Francuska była wygrywana, Ligi Mistrzów nie udało się też chyba wygrać.
1: No tak, więc coś może w tym być, że Mbappe nie jest dla tej szatni dobrym, nie wspomaga jej swoim nie jest właśnie autorytetem dla tych zawodników, tylko jest takim trochę egotopem, który pewnie nakazuje, żeby wszystkie podania do niego szły i no nie wiemy jak to wygląda w tych dokładnie jak to wygląda w tych najlepszych drużynach, w tych szatniach, co się dzieje.
0: No w tym momencie Dembele taki żyje wymarzoną karierą Mbappe. Liga dosłownie. Mistrzów wygrana, złota piłka. Dembele też ma wygrany mundial na koncie, tak? Bo...
1: Tak, ma. Tak.
0: Właściwie Dembele jest już piłkarzem spełnionym, on wygrał wszystko, co się dało. Ligę Mistrzów, złotą piłkę, mundial. Jakby ktoś mi o tym powiedział kilka lat temu, to bym wysłał go do zakładu psychiatrycznego, ale...
2: Naprawdę. Ten Dembele, co w szpitalu leży tu
1: tak,
2: chwilę,
1: nie? Ten Dembele, co się ciągle łamał. Nie, no naprawdę... Czekajcie, brakuje mi słowa. Wpływ Enrique na Dembele to jest coś po prostu niesamowitego.
0: Nie w jakichś podręcznikach trenerskich
1: tak,
0: opisywać.
1: Ja nie wiem, co...
0: Jak piłkarza budować.
1: Ja nie wiem, jak on go zbudował.
2: Alexa Fergusona to jeszcze...
1: Tak, Enrique.
0: A właśnie, bo o tym ostatnio rozmawialiśmy, ale po tym meczu już sobie jeszcze bardziej pewny swojej tezy, że jeżeli Enrique obroni Ligę Mistrzów, no to powinien być uznawany za top 3 trenerów w historii.
2: Na stówę. Tak, myślę, że nawet top 1 teraz.
0: Nie, no aż tak bym nie leciał. Ja bym jednak widział wyżej Pepa, może Sir Alexa i z Ancelotti bym się zastanawiał, bo Ancelotti jednak wygrał Ligę Mistrzów i z Milanem, i z Realem i chyba, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że wygrał wszystkie top 5 lig europejskich. Wydaje mi się, że tak. No. Więc... Okej, może nie jest jakimś wielkim taktykiem, mastermindem i tak dalej, ale jeżeli chodzi o taki mental, no to rzeczywiście ja bym go w tej topce usadowił jakoś.
1: No tak, jeżeli chodzi o to, jak on buduje piłkarzy, jak on zbudował właśnie Dembele, jak miał wpływ na Kwaraskelię, który przyszedł z Napoli. Wiadomo, że Napoli dobrze grał, ale jeszcze więcej wykrzesał potencjału z tego Kwaraskelii, naprawdę.
0: Ale pamiętacie, pierwsze pół roku Kwiczy Kwaraskelii w PSG nie były dobre.
2: Nie, on się tam kompletnie mieszane. Nie potrafił znaleźć.
0: A teraz jeden z najlepszych piłkarzy, jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie.
2: Też patrząc na to, że tak naprawdę Luis Enrique ma taki styl, że on wynajduje tak naprawdę piłkarzy znikąd. Z zerowym nazwiskiem. Pacho, Vitinha. Vitinha nie słyszeliśmy przed PSG. Które tak naprawdę nazwiska, które nie są kompletnie znane, a później się okazują jakimiś wielkimi gwiazdami, nie?
0: No, dokładnie.
2: On nie bije się o tych tak naprawdę wszystkich Gyökereszów, czy tam Declanów, Rice'ów. On się bije o tych, o których w ogóle nie słychać. Ale później z nich robi wielkie gwiazdy.
1: I tak się właśnie buduje drużynę. A kto w ogóle trenował Paryż, jak wtedy był Messi, Mbappe? Chyba Tuchel. Tak. No i właśnie tak się trenuje drużynę, panie Tuchel. Buduje coś. Nie, ale Enrique topka. naprawdę

0: w tym sezonie pokazał, że zasługuje na topkę trenerów, którzy teraz są aktywni. No bo kogo mamy? No Guardiola, Kompanego, który wczoraj odpadł.
1: No nie wiem, czy Ancelottiego jeszcze jakiego takiego aktywnego trenera liczymy. No
2: zobaczymy, jak sobie poradzi na Mistrzostwa Świata. No.
1: Ale ja mam wrażenie, że ta reprezentacja Brazylii to trochę w stronę emerytury już idzie. Że może to być jego ostatnia praca?
2: Możliwe.
1: No bo w sobie Ancelotti wygrał wszystko, i Ligę Mistrzów, i wszystkie ligi europejskie, ale Mundialu nie wygrał.
2: No właśnie, to jest
1: dlatego, pewnie dlatego to Brazylię wybrał.
2: Pewnie tak, no.
0: Ciekawe, jak w Brazylii pójdzie na mistrzostwach.
2: Właśnie.
0: Bo tam Rafinha się raczej wyleczy. Vinicius to poleci.
2: Pewnie tak, no. Pełno mają tych piłkarzy, no, którzy mogą zrobić różnicę.
1: Gabriel.
0: A Rodrigo? Widzicie, że poleci Rodrigo, czy nie?
2: Rodrigo ma dosyć sporą, poważną kontuzję, no więc właśnie, nie wiem, czy
0: nie zdąży.
2: Jeszcze...
0: Nie zdąży i nie będzie w rytmie meczowym, niestety.
2: Zamiast Rodrigo może Antony.
0: No właśnie, Antony w Betty się teraz odżył, więc...
1: Neymar na dziesiątkę?
0: Nie,
2: Neymar nie.
0: Neymara już nie powołają.
2: Na super,
0: nie. Nie, Neymar już jest... To przeszłość, niestety.
2: No.
1: Ja myślę, że powołanie dostanie.
0: Myślisz?
1: Myślę, że tak. Może nie będzie grał wszystkiego od dyski do dyski.
0: Nie no, grać to z ławki dostanie. Będzie wchodził. No, też mam taką nadzieję, że też wejdzie, bo jednak w 2014 roku Mundial z Neymarem się tylko mi kojarzy tak naprawdę. To, nie wiem, czy pamiętacie ta sytuacja, gdzie tam z Chile grali i Neymar został tak sfaulowany, że trafił do szpitala z plecami, tam mu się coś stało. Później zawodnicy Brazylii z jego koszulkami wychodzili na boisko, żeby go wesprzeć. Tam było dużo.
1: Było coś takiego.
0: Było. Tam jeszcze pamiętam, że była informacja, że gdyby ten zawodnik z Chile trafił tam 2 centymetry niżej, to prawdopodobnie by Neymar nigdy nie mógł grać w piłkę już, bo tak bym się stał z plecami, więc to było mega poważne, tak, że zapadło mi w pamięć.
2: Patrzę na ten ostatni mecz Brazylii z Chorwacją, ten towarzyski.
1: Też sobie go odpaliłem.
2: No i tutaj Neymara nie ma, bo z tego co pamiętam, to była wielka afera, że Neymara w ogóle nie powołał na ten... No chociaż to jest mecz towarzyski, no tutaj na bramce grał Bento, no to co ja mam mówić, nie? No ale jednak wydaje mi się...
1: Generalnie ten skład nie wyglądał ekskluzywnie, szczególnie Liliao Brody z Leo Pereirą, którego przyznaję, że nawet nie znam za bardzo. 30-letni obrońca Flamengo.
2: Tak, no jeszcze jakiś Douglas Santos z Zenitu. Tutaj tak naprawdę no, miał wybory, między innymi Gabriel Martinelli na obronie. No co, Bremer jeszcze na tej obronie.
1: Ale ofensywa jest dużo lepsza. Cunha, no, João Pedro przecież to też nie ma złego
2: właśnie
1: sezonu.
2: Estevao w ogóle jeszcze, nie? Więc tutaj tak naprawdę...
0: No, jest czego wybierać z Ligi Angielskiej akurat.
1: Tak. A ciekawe, czy Edric by dostał swoją szansę. Myślę, że tak, bo dobre...
0: Tak, tak, dobre to co czas on pokazuje, że on no, zasługuje na powołanie.
2: Ja mam jedynie nadzieję, że Edric nauczy się na swoich błędach i że nie będzie dalej tym czwartym wyborem.
0: Właśnie mam nadzieję, że nie wróci do Realu, że gdzieś sobie pójdzie.
2: Tak, ja też mam taką nadzieję. Może
0: ucieknie z tej toksycznej szatni i naprawdę trafi do jakiegoś Ligi Angielskiej, do Liverpoolu na przykład. Tak teraz rzuciłem ten Liverpool, no nie wiem.
1: Ale jak ma Endrick dostawać swoje szanse, jeżeli na jego pozycji gra dyktator Mbappe?
2: No właśnie, dlatego mówię o tym, że...
0: Niech ucieka.
2: Niech on ucieka.
0: Dla dobra kariery, niech ucieka do Ligi Angielskiej i tyle.
2: Tak, no idealnym zastępstwem Mbappe jest taki Fran Garcia, który tak naprawdę jest tym trzecim wyborem, no bo jest tak naprawdę zmuszony do tego.
1: Albo taki gość jak Joselu na przykład.
2: Oj, Joselu.
1: Gościa.
2: To było niesamowite, co zrobił Joselu.
1: Który ma już swoje lata, nie ma jakichś wielkich ambicji i parcia na to, żeby dużo grać.
0: Albo Mariano Diaz, powrót
2: Mariano
0: potężnego
2: Diaz.
0: Dominikańczyka.
2: Z tego co wiem, to on nie za dużo gra.
0: No nie, nie. Właśnie kiedyś o nim na audycji rozmawialiśmy i sprawdzaliśmy, czy jeszcze gra.
2: A Lawesz?
0: Nie, gdzieś tam chyba u siebie.
2: Nie, mi się wydaje, że właśnie w lidze hiszpańskiej.
0: W drugiej, no to możliwe.
2: Mi się wydaje, że Deportivo Lawesz, szczerze. Muszę to sprawdzić, muszę to...
0: Research
2: zrobię.
1: Dobra, ale panowie, jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy jeszcze grają, choć grać nie powinni, z racji na swój wiek, to Wojciech Szczęsny. Wojciech Szczęsny, który zagra jeszcze rok w Barcelonie, czy zagra?
2: Zagra.
1: Będzie rok w Barcelonie jeszcze na wakacjach.
2: No tak, no.
1: Fajne rozwiązanie z jego strony. Generalnie uważam, że to, w jaki sposób Wojciech Szczęsny poprowadził swoją karierę po Arsenalu, to jest książkowy przykład, tak, jak to robić.
0: To było totalnie w stylu Wojciecha Szczęsnego. Totalnie. Takie to było luźne. Normalnie, nie no, kończ karierę, a później, nie no, wbijam jednak do Barcelony. Ale tak czułem, że po tym, jak ogłosił, że kończy karierę, to czułem, że to się tak nie może skończyć, że Wojtek jeszcze ma coś do udowodnienia i na szczęście Barcelona się po niego zgłosiła. Oczywiście po nieszczęściu Ter Stegena, no ale na szczęście dla Polaka trafił do Dumy Katalonii i tam z Robertem Lewandowskim, dwóch Polaków w Barcelonie. No, nie sądziłem.
2: 10 lat temu w ogóle nie myśleliśmy, że jakiegokolwiek.
0: Ja nie sądziłem, że naprawdę takie coś się spotka nas jako kibiców w reprezentacji. No to super, naprawdę. Jeszcze w tym sezonie, jak razem grali w każdym meczu od deski do deski, w Lidze Mistrzów, wszędzie, naprawdę było super.
2: To był niesamowity duet. Mogliśmy zobaczyć Lagę na Robercika w Barcelonie.
0: Coś pięknego. Tak. A właśnie mam nadzieję jeszcze, że po tym, jak Szczęsny przedłużył o ten rok, to Lewy też o ten rok przedłuży i razem sobie odejdą.
1: Tylko wiesz, jaka jest różnica, że Szczęsnemu całkowicie pasuje to, że będzie siedział na ławce.
0: No, Robertowi mniej.
1: On woli siedzieć na ławce niż grać. On ma już swoje lata. Woli tam siedzieć, zakurzyć sobie,
0: znaczy,
1: i tak dalej.
0: Swoje lata, no. Jest w podobnym wieku co ten, co Lewy.
1: No tak, no tak, tylko no, że to inna pozycja, nie?
0: I inna ambicja też, no.
1: Inna ambicja, no bo to jest inny typ w ogóle charakterologiczny piłkarza. A Lewandowski raczej będzie chciał, jeżeli zostanie, to jako gość do rotacji, bo nawet ten sezon tak wyglądał, umówmy się. Lewandowski to nie był w tym sezonie, który już zbliża się do końca, zawodnik typowo pierwszego składu. To był zawodnik rotacyjny z Ferranem. I jeżeli przyjdzie jeszcze jakiś napastnik, no to Barcelona będzie musiała podjąć decyzję, co chcemy zrobić z Lewandowskim. Czy chcemy zostawić Lewandowskiego jako takiego mentora, jako takiego gościa z wielkim doświadczeniem, który może ci wejść i swoim doświadczeniem przechylić szale jakiegoś spotkania na korzyść Barcelony?
0: Tak,
1: czy chcemy stawiać na Ferrana jeszcze bardziej?
0: No nie wiem właśnie, to jest ciężki wybór.
1: I też pytanie, jaki budżet Barcelona będzie miała na potencjalnego napastnika i kto to będzie? Bo jeżeli sprowadziliby jakiegoś Haalanda...
0: Nie, gdzie no.
1: Tak, nie, gdzie tak no? Mówię, tak wiecie, pół żartem, pół serio. A sprowadzą pewnie kogoś klasy, no powiedzmy, Boniface'a, nie wiem.
2: Możliwe, no też patrzę.
1: Myślę,
2: na,
1: że tak do 30-40 milionów to będzie raczej napastnik.
2: Patrzę na osoby, którym kończy się kontrakt, no to między innymi tutaj jest z napastników Dusan Vlahović, co może być ciekawym rozwiązaniem dla Barcelony.
1: No to będzie bardzo mocny kąsek na rynku transferowym, tam będzie bitka o ten kontrakt niesamowity.
2: Tak, no też patrzę na tych wszystkich napastników, no to tutaj nie ma zbytnio. No jest Bernardo Silva, który może grać na napastniku.
0: No, gdzie?
1: Bernardo Silva ja bym chciał do Barcelony, ale nie na napad.
2: No pewnie tak.
1: Jestem absolutnym fanem tego piłkarza.
0: Serio, Bernardo Silva na napastniku
2: czasami,
0: kiedyś grał?
2: Czasami w City grał.
1: Ale to taki fałszywy dziewiątce.
0: No tak,
2: nie?
0: No.
2: Tak. No.
0: Nie no, właśnie się od lat mówiło o tym transferze Bernardo do Barcelony i może się w końcu ziść, ale gdzie jest dla niego miejsce, jak tam jest Pedri, Gavi, Bernal. No,
1: słuchaj, Bernardo Silva jest jeszcze na tyle fajnym piłkarzem, że on może ci obskoczyć wiele pozycji, bo on może też jeszcze na skrzydle ci zagrać. Wiadomo, że nie będzie tak szybki jak Jabal,
0: no
1: czy
0: tak.
1: Rafinha, ale jak coś się stanie, albo w jakichś meczach, w których Jabal i Rafinha będą musieli poczuć, to jako rezerwowy,
0: no,
1: ja to widzę.
0: A tak dodatkowo to jeszcze miało dobre połączenie z Cancelo, oczywiście.
2: Bo... Słuchajcie, znalazłem piłkarza, któremu kończy się kontrakt. Kończy się kontrakt Hozelu. Tej katarskiej lidze.
0: Nie no.
2: Albo jeszcze kończy się kontrakt w Pululu.
0: No to ale Afinko Pululu idzie do Widzewa Łódź.
2: No niby tak.
1: Oj, ale jestem pewien, jak to z tym kontraktem Pululu wygląda do końca.
2: Też nie wiem. Tutaj z ciekawszych piłkarzy też jest Stefan El Shaarawy.
0: El Shaarawy,
2: albo
0: gołcik.
2: Albo Wout Weghorst. Tak patrzę.
0: Nie no, Weghorścik, potężny Weghorścik jak w Manchesterze United.
2: Dosłownie, no.
0: Jakiego lubiłem, tylko szkoda, że był wypożyczony. Dobry.
2: No nie ma takich piłkarzy na Barcelonę, którym kończy się kontrakt. No jest Paulo Dybala, jest Raheem Sterling, których prime już trochę minął.
1: Nie, ale ja myślę, że taki Bernardo Silva i Vlahović to są piłkarze z jakością do Barcelony. No bo wiadomo, że napad Barcelona nie może sobie pozwolić, żeby sprowadzić gościa za 90 milionów, bo tych pieniędzy najzwyczajniej w świecie nie ma. I trzeba będzie kombinować w jakiś sposób.
0: No w idealnym świecie Barcelona by sprowadziła Alvareza i by nie było problemu.
1: Tylko że Atletico Alvareza nie puści za niż 100
0: milionów. No nie, nie puści, na więc pewno, to jest nie. problem dla Barcelony, że nie mają układów finansowych.
2: O kurde, kogo ja tu znalazłem. Luis Suarez, kończył się kontrakt.
0: Wielki powrót, kontrakt. No tylko że no, to drugi Lewandowski by był po prostu.
2: Pewnie tak.
0: Nie no,
2: bardzo. Słuchaj, Iago Aspas.
0: Nie no, gdzie? Jak oni go tam nie lubią.
2: Nie no, co ty? No, przeglądam ten cały... No,
0: właśnie widać, jak jest ciężko z napastnikiem budżetowym dla Barcelony.
1: Bo napastnicy to teraz się zrobił taki tor ekskluzywny. Szczególnie ci napastnicy, którzy mogą dać jakość takiej Barcelonie. Bo jeżeli szukasz dla Barcelony napastnika w tym momencie, no to szukasz kogoś lepszego od Ferrada i dużo młodszego od Lewandowskiego.
0: No i to jest właśnie ta trudność, że ciężko znaleźć kogoś o takim profilu.
1: I to jeszcze kogoś, kto by kosztował mniej niż te 50 milionów.
0: No więc bardzo, no jest mega zagwozdka, jeśli o to chodzi. Bo Rashford, w ogóle Rashforda nie wiem, czy wykupią. W sumie spoko by było, jakby wrócił do United. Może wróci, no nie wiadomo, zależy od tego. Może zrobi to, może Barcelona zrobi tak, że odpuści tego Rashforda i sobie kupi kogoś droższego. Wiecie.
1: No ja bym szczerze w tym momencie odpuścił Rashforda. To był fajny okres jego w Barcelonie, ale nie przekonał mnie aż tak, żeby go wykupić. Coś na zasadzie João Felixa, jak był rok w Barcelonie. Że miał kilka fajnych spotkań, ale w gruncie rzeczy no, jednak ta cena jest trochę spora. Szczególnie patrząc na to, jakie Barcelona ma warunki w tym momencie.
0: Na początku ta cena wydawała się promocyjna, że 30 milionów za takiego Markusa, super, naprawdę fantastycznie. Ale okazało się, że Markus nie jest aż w takiej formie, jakiej można było przepuszczać. I ta cena już nie jest taka atrakcyjna jak wcześniej, jak na początku. I się bardzo zastanawia, co teraz zrobić. Bo nie było żadnej oficjalki, że wzięli go, czy go nie wzięli. No nie wiadomo.
2: Jeszcze nie. No właśnie. Niestety, będziemy czekać rzeczywiście na ogłoszenie, a my powoli już musimy kończyć, bo stanę 30 sekund. Więc co? Do usłyszenia za tydzień. Na pewno jakieś tematy wam znajdziemy ciekawe, bo chyba w następnym tygodniu jeszcze nie ma finału.
1: Pewno nie ma finału.
0: Nie, no jeszcze nie.
1: Na finał jeszcze sobie poczekamy, tak. Ale dziękujemy wam bardzo za dzisiaj.
2: No, przy mikrofonach dzisiaj byli dla was
1: Łukasz,
0: Maciek
2: i CJ. Do usłyszenia.

0: Największy polski crasher, największy polski crasher, największy polski crasher, największy polski crasher. Za siebie już nie patrzę, przede mną tylko papier. Twój eks był tylko trashem, największy polski wór.
1: Informacje, recenzje, wywiady znajdziesz na sfera.umk.pl.

0: wanna know what Zeus said to Narcissist, you better watch yourself.
1: Pozdrawiam słuchaczy Radiosfera, nazywam się Kasia Nosowska.
2: Muzyka non-stop.

0: Dzień dobry, tu Radiosfera.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witamy serdecznie, tu Radiosfera, z tej strony Akademickie Popołudnie i Aleksandra Nędza oraz...
1: Robert Górecki, witamy Was serdecznie w ten niestety niesłoneczne popołudnie, w to niesłoneczne.
2: Dosyć chłodne nawet, wietrzne.
1: Wietrzne, ale z nadzieją na opady.
2: No, to też nie jest najgorsza informacja, deszcz jest potrzebny. A jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to opisujemy popołudnie, czwartek, 7 maja. Taką mamy dzisiaj pogodę. A na przykład imieniny obchodzą dzisiaj Róża oraz Gizela. Także wszystkiego najlepszego.
1: Ludmiła i August. Jeżeli znacie Ludmiłę bądź Augusta, złóżcie im życzenia. My na pewno składamy wszystkim.
2: Tak. I myślę, że na dobry początek rozpoczniemy sobie od piosenki tygodnia i jest to utwór pod tytułem Więcej czasu na miłość od Pauli Romy.

0: więcej czasu na miłość i Paula Roma. Więcej czasu na miłość, więcej czasu dzisiaj spędzicie z nami, bo to będą 3 godziny przy muzyce i przy
1: informacjach. Oczywiście zwyczajowo, to na pewno was to nie zaskoczy, że zajrzymy do internetu i do prasy.
0: Tak,
1: oraz na pewno jestem głęboko przekonany, jak namawiają politycy, że Ola przygotowała jakieś smaczki ze świata nauki. Przygotowałaś smaczki ze świata nauki?
0: Oczywiście, że przygotowałam smaczki ze świata nauki. Natomiast jeżeli chodzi o sport, to standardowo nie poszłam na łatwiznę i wyszukałam sportów bardzo zaskakujących, ekstremalnych,
1: dobrze,
0: można by powiedzieć.
1: Więc poszłaś w niszę.
0: Tak, tak. Nie będziemy mówić dzisiaj ani o piłce nożnej, ani o tenisie. Będziemy mówić o nieco mniej spotykanych sportach, ale równie ciekawych, bo dzieją się tam
1: wielkie
0: rzeczy. Nie
1: będzie to curling.
0: Nie. Okay, akurat dobrze. Dzisiaj nie.
1: Dobrze. W porządku. No to jeżeli jesteście ciekawi, co przygotowała Ola, bo ja jestem ciekawy, to zostańcie z nami.
0: Tak, i mimo że jeszcze nie piątek, tylko czwartek, to teraz Friday Night Stample Stewart.

0: Gaba Kulka i The Escapist, a teraz przyszła pora na przegląd prasy i internetu.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14 mózg odsłania swoje tajemnice. Artykuł zatytułowany ha ha hi.
2: Przegląd prasy.
3: Teraz wy posłuchacie tego, co mamy wam do przekazania. Wy to usłyszycie.
0: Tak. I słuchajcie, na początek oczywiście zaglądamy do internetu i informacji
3: dotyczących... Do toruńskiego internetu, tak, można powiedzieć.
0: Właśnie chciałam tak powiedzieć. Czyli co się dzieje w Toruniu? Otóż to będzie taka informacja pośrednio z internetu, trochę związana ze sportem, ale 3 maja przed toruńską motoareną pojawiła się nowa miejska rzeźba, czyli anioł żużlowiec. No i jest to symbol wdzięczności kibiców i ogólnie torunian dla toruńskich zawodników, którzy w ubiegłym sezonie sięgnęli po 5 już w historii tytuł drużynowego mistrza Polski. No i co najważniejsze, anioł dalej nie ma imienia i w tym momencie właśnie miasto oddaje głos mieszkańcom i do godziny 24 dnia dzisiejszego możecie zaproponować takie swoje własne imię dla tego aniołka. Z tych imion zostaną wybrane 3 najciekawsze propozycje i następnie będzie odbywało się głosowanie internetowe do 10 maja do godziny 23:59 i tak 11 maja poznamy oficjalne imię anioła żużlowca.
3: A gdybyście byli ciekawi, jak wygląda anioł żużlowiec na motocyklu, to mogę wam podpowiedzieć, że ci, którzy jeżdżą na motocyklu, zrozumieją od razu, anioł idzie na koło. Jest w szaliku, idzie na koło i ma rozpostarte skrzydła, więc myślę, że nasi rodzimi patrioci z zamiłowaniem do husarii też poczują ciepłe uczucia do naszego anioła.
0: A warto jeszcze dodać, że jest to jeden z większych aniołów na całej trasie 12 aniołów toruńskich. Także myślę, że warto się udać pod motoarenę i zobaczyć.
3: Czyli największy pomnik anioła na motocyklu w kategorii anioł na motocyklu.
0: Tak.
3: No słuchajcie, no trzeba być klasą samą dla siebie, więc wbijajcie pod motoarenę. No i zastanówcie się, jakie może być fajne i ciekawe, interesujące imię dla takiego motocyklowego anioła.
0: A teraz All is Sin Love, All Good People.

0: The Cure, A Fragile Thing. Mamy godzinę 15:27 i właśnie tym akcentem przechodzimy do kalendarium historycznego.
1: Kalendarium historyczne.
2: I co się wydarzyło? Co się wydarzyło 7 maja?
0: W roku 1840 urodził się Piotr Czajkowski, czyli kompozytor rosyjski, autor oper, baletów, symfonii, utworów orkiestrowych, kameralnych, koncertów i pieśni. Do największych jego dzieł należą Eugeniusz Oniegin, Jezioro Łabędzie i Dziadek do Orzechów, a zmarł 6 listopada 1893 roku.
2: Natomiast urodził się w 1867 roku Władysław Reymont, którego pełne nazwisko brzmi Stanisław Władysław Reymont, autor powieści Komediantka, Ziemia Obiecana oraz Chłopi, za którą w 1924 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Zmarł natomiast 5 grudnia 1925 roku, a o Noblu mówiąc, w 1867 roku Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony w poprzednim roku dynamit.
0: W roku 1968 w nocy z 6 na 7 maja nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę.
2: Natomiast w 1990 roku Polskie Radio rozpoczęło nadawanie audycji dla Polaków na wschodzie, na tym wschodzie, na którym Rosja dzisiaj obchodzi Dzień Radia, z którego prawdopodobnie słuchanie mogą mieć problemy ze względu na tak zwaną walkę radioelektroniczną.
0: Tak, ale my w radiu możemy działać i słuchajcie...
2: Bo nas nikt nie zagłusza.
0: No właśnie, więc teraz sobie czegoś wspólnie posłuchamy i będzie to utwór Anioły, tak już nawiązując do tego wcześniejszego tematu, Złodzieje Głów.

0: Time for Bedlam i mamy godzinę 15.36 i to jest...
1: I na co to jest dobry czas?
0: To jest dobry czas, żeby przejść do sportu i obiecałam wam, że nie będzie piłki nożnej ani tenisa, ale będzie o bieganiu.
1: Tak, miało być zaskoczenie.
0: Tak, i jest zaskoczenie. I dla mnie też było zaskoczenie, jak patrzyłam, o czym mówili moi poprzednicy przez ostatnie dni i się dziwiłam, że nikt nie powiedział o nowym rekordzie w ukończeniu maratonu.
1: W rekordzie w ukończeniu maratonu.
0: Tak, ponieważ 26 kwietnia w niedzielę podczas maratonu w Londynie została przebita magiczna bariera 2 godzin.
1: Ktoś poniżej 2 godzin przebiegł maraton.
0: 42 kilometry.
1: Świat się kończy, komet to przybywa. 2 godziny.
0: Tak, dokładnie godzina 59:30.
1: Spartanie zawstydzeni schodzą ze sceny.
0: Co ciekawe, drugie miejsce zajęła osoba, która podczas maratonu startowała po raz pierwszy.
1: Czyli szczęście nowicjusza.
0: I co ciekawe, też złamała 2 godziny.
1: Po raz pierwszy w życiu startowała w maratonie, machnęła rekord. Fantastycznie. Zastanowiłbym się chyba nad jakimś dopingiem. Czy tam miały miejsce takie rzeczy?
0: Wydaje mi się,
1: chciałbym rzucać podejrzeń, ale sprawa jest mocno podejrzana.
0: Wydaje mi się, że to było tutaj już kontrolowane, bo tam już były już takie informacje, ale biegacze zapewniają, że oprócz oczywiście ogromnej wytrzymałości organizmu i masy treningów, to jest to możliwe dzięki nowoczesnej technologii butów biegowych, które składają się... Podeszwa bazuje na wykorzystaniu karbonu i faktycznie już od około ponad pięciu lat biegacze, którzy tak zawodowo się tym zajmują, coraz częściej sięgają po te buty, więc być może coś w tym jest.
1: Czyli wspomaganie techniczne, a nie chemiczne.
0: Tak,
1: dobrze,
0: dokładnie.
1: Dobrze.
0: Ale co też ważne, rekord został pobity jeszcze w przypadku kobiet. Kobieta, która ukończyła maraton jako pierwsza wśród swojej
1: kategorii. To wszystko się wydarzyło w tym samym...
0: Tak,
1: Samym wydarzeniu, ten sam maraton.
0: Podczas jednego biegu.
1: Maraton cudów.
0: Kobieta, która jako pierwsza ukończyła ten maraton, przebiegła 42 km w 2 godziny 15 minut.
1: Wszystkim gratulujemy, całej trójce.
0: Serdecznie gratulujemy i
1: szapoba.
0: Was też zachęcamy
1: Macie świetne
0: do biegania.
1: Buty.
0: Was też oczywiście zachęcamy do biegania. A do tego może posłuchamy sobie jakiegoś utworu. Mam nadzieję, że to będzie
1: dobra muzyka do biegania. Dobrze.
0: Myślę, że tak. Nobody move, nobody gets hurt.

0: Motyla na chwilę i Makabreski. Mamy godzinę 15.45. Przypominam, że słuchacie Akademickiego Popołudnia i teraz przejdziemy do muzycznej nowości.
1: Muzyczna nowość.
0: A pierwsza muzyczna nowość pochodzi od zespołu Sad Smiles, czyli zespołu składającego się z czwórki muzyków z Tarnowa, którzy mimo bardzo młodego wieku mają już za sobą ponad 200 koncertów. I słuchajcie, teraz przychodzą do nas z nowym utworem, z pierwszym singlem zapowiadającym ich drugi album. Więc nie będziemy nic więcej mówić, po prostu posłuchajmy tego kawałka i jest to utwór Lustro.

0: A Matter of Taste. I tak dotarliśmy do godziny za 10:04. I co? Przyszła pora na kolejne informacje ze świata sportu i przygotowałam...
1: To będą te niszowe, znaczy na temat niszowego sportu, tak? Informacje?
0: Właśnie teraz tak pomyślałam, że może niekoniecznie...
1: Że może nie jest to niszowe.
0: Może niekoniecznie tak niszowego, ale dla bardziej aktywnych umysłowo niż fizycznie mimo wszystko, czyli szachy.
1: Szachy, królowa gier, największa strategia na świecie.
0: Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ od 3 maja do 10 maja, czyli do niedzieli, w samym centrum Warszawy odbywa się turniej Grand Chess Tour 2026 i jest to 11 z rzędu turniej Super Rapid and Blitz w Polsce. Ten turniej polega mniej więcej na tym, że rozpoczyna się 9 rundami szachów szybkich, a następnie jest 18 rund szachów błyskawicznych, co daje łącznie 135 partii rozłożonych na 7 dni.
1: Wiesz, że w mojej głowie w tym momencie pojawiło się pytanie, jaka jest różnica pomiędzy...
0: Tak, to musicie sobie,
1: wygooglać sobie.
0: Musicie sobie doczytać, oczywiście, jeżeli was to zainteresuje, ale mówię o tym dlatego, że tak naprawdę do Warszawy przyjeżdżają najwięksi arcymistrzowie szachów.
1: I najszybsi.
0: I najszybsi, tak, najszybciej myślący.
1: Najszybciej myślący.
0: Tak.
1: Z najlepszą motoryką.
0: Właśnie, i to jest, słuchajcie, 10 osób z całego świata. W tym 2 Polaków.
1: Brzmi bardzo elitarnie.
0: W tym 2 Polaków, zapewne znany większości, bo gdzieś to nazwisko się, imię i nazwisko się przewija, czyli Jan Krzysztof Duda. On już był nawet na mistrzostwach, jakichś tam takich igrzyskach. A także Radosław Wojtaszek. Także to są dwaj nasi polscy przedstawiciele. Poza tym mamy przedstawicieli ze Stanów Zjednoczonych, Francji, tutaj Indii. Także naprawdę arcymistrzowie szachów. I to wszystko
1: będzie można na żywo oglądać ich zmagania?
0: Można oglądać. Relacja jest dostępna na YouTubie. Oczywiście, jeżeli akurat jesteście w Warszawie, to zapraszamy, ale bilety, z tego co patrzyłam, to są dosyć drogie na taki event, 600 zł, więc pozostaje nam oglądanie na YouTubie, ale to po zakończeniu akademickiego popołudnia, bo zostały nam jeszcze 2 godzinki, a teraz posłuchamy sobie Superior Gentleman.

0: A to inkuby do nas trafiły nocne, megalomaniaczne. Kulturka. Przed nami kulturka. Będziemy opowiadali wam o osobie, która była swego czasu bardzo tajemnicza, a już przestała być tajemnicza. Nie wiem, czy widziałaś zdjęcia tej osoby.
1: Zdjęć nie widziałam.
0: Jak zaskakująco może wyglądać ta osoba.
1: Zdjęć nie widziałam, ale słyszałam. Słyszałam o tej sprawie, ale mimo wszystko chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tej bardziej kulturalnej części jego życia. Mowa tu oczywiście o Banksym, czyli anonimowym artyście.
0: Już nie takim anonimowym.
1: Wcześniej anonimowym artyście, ponieważ znowu zaskoczył Londyńczyków, wrzucił dosłownie bombę w samo centrum Londynu. Tak
0: chyba
1: naprawdę,
0: niedosłownie.
1: Ale niedosłownie. Dlaczego tak jest to określane? Ponieważ znany przede wszystkim z murali, tym razem zaproponował posąg.
0: Okej, to duża zmiana.
1: Tak, monumentalny posąg, który pojawił się właśnie w samym centrum Londynu, dokładnie na Waterloo Plac, w otoczeniu pomników brytyjskich bohaterów i symboli imperium.
0: Słuchaj, teraz wytłumacz mi, bo nie do końca to łapię. Czy to było tak, że zrobił to w swoim stylu, po prostu w nocy się pojawił,
1: tak,
0: nikt się nie spodziewał i nagle mamy posąg?
1: Nagle rano po prostu się posąg pojawił.
0: Myślę, że trudniej jest w ten sposób posąg postawić niż mural stworzyć, także szacun dla Banksy'ego.
1: Myślę, że tak, ale jakoś mu się to udało i rzeźba przedstawia eleganckiego mężczyznę z flagą, która tak jakby wieje i całkowicie zasłania mu twarz.
0: Oczy. Ha, ha.
1: Tak. I co ciekawe, ta postać jest w ruchu, ona idzie i tak jakby spada z tego cokoła.
0: Okej, jak zwykle symboliczne, symbolika łatwa do odszyfrowania,
1: tak,
0: zaślepienie. Natomiast ja chciałbym szybciutko jeszcze wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, bo nie ukrywam, że byłem odrobinę zaskoczony, gdy zobaczyłem, jak wygląda Banksy na zdjęciu. Jeżeli chcecie się zaskoczyć, to po prostu sobie wygooglajcie. Mm-hmm. No w życiu byście nie pomyśleli, że gdyby ten facet was mijał na ulicy, że to może być Banksy. No gwarantuję wam.
1: To za momencik ja sobie sprawdzę, wy też sobie sprawdźcie. A do tego taki podkład muzyczny, Beztroska rybka.

0: 16:30, 7 dzień maja, akademickie popołudnie i my do Was wracamy, nasi kochani słuchacze, z płytą tygodnia.
1: Płyta tygodnia.
0: A naszą płytą tygodnia jest Middle of Nowhere Kacey Musgraves, która przekonuje w utworze, który za chwilę usłyszycie, że Everybody Wants to be a Cowboy. Nie mam zielonego pojęcia, skąd w naszej wokalistce takie głębokie przekonanie, natomiast jestem pewien, że to nowe wydawnictwo następuje po sukcesie albumu Deeper Well, który odnotował największy debiut sprzedażowy w karierze artystki, trafiając na pierwsze miejsce listy Top Album Sales. A Wy teraz będziecie mogli się przekonać, czy jej obecne wydanie jest równie świetne.

0: Mamy 16:23, to był utwór A Beginning Song i przyszło...
1: Zaczynamy teraz.
0: Tak, zaczynamy kalendarium muzyczne.
2: Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień.
3: Kalendarium muzyczne.
0: I zaczniemy od roku 1951, kiedy to 7 maja urodził się Ireneusz Dudek, wokalista zespołu Shaking Dudy. Na koncie tego rock'n'rollowego bandu są znane hity, takie jak Och Ziuta, Za 10 minut 13 oraz Zastanów się, co robisz. Był też organizatorem festiwalu Rawa Blues.
1: A w 1968 roku niejaki Reginald Dwight, jeżeli to nazwisko i imię wam nic nie mówi, to zupełnie zrozumiałe, oficjalnie zmienił nazwisko na nazwisko i imię, które powie wam wiele, czyli na Eltona Johna. Natomiast w 1969 roku na listy przebojów country w USA trafił pierwszy przebój Chrisa Christophersona Me and Bobby McGee, który w 1971 roku znalazł się na szczycie list przebojów, natomiast tym razem w wykonaniu Janis Joplin.
0: Tego samego dnia w roku 2003 sąd w Los Angeles nakazał zapłacić dr Dre 1,5 miliona dolarów za wykorzystanie bez pozwolenia sampli z piosenki Backstrokin' z 1980 roku zespołu Fatback. Sample znalazły się w utworze Let's Get High doktora Dre z roku 2000.
1: Myślę, że się bardzo ucieszyli, że dostali taką okrągłą sumkę 1,5 miliona.
0: Tak, myślę, że na pewno.
1: No, doktor Dre pewnie nie zbiedniał za bardzo, więc wilk syty i doktor Dre cały. A przed nami Bash, utwór Shout.

0: I'm Not My Season, Alex Eisenberg. I teraz przyszła pora na drugą informację kulturalną i w sumie informację na temat bardzo ciekawego spotkania, magicznego spotkania, które już jutro w Książnicy Kopernikańskiej o godzinie 18:00 i będzie to spotkanie dotyczące Harry'ego Pottera. Także tak, z takim bardzo dużym optymizmem o tym będę opowiadać.
1: Słyszę, że jesteś zachwycona tym, że to spotkanie będzie miało miejsce.
0: Tak, i to spotkanie będzie nosiło tytuł Harry Potter, fenomen i absurdy. I będzie, tak naprawdę będzie dotyczyło, będzie okazją do wspomnień pierwszych polskich premier Harry'ego Pottera, będzie okazją do rozmowy o tym, jak seria zmieniła sposób myślenia o literaturze u dzieci, młodzieży, ale też u tych starszych.
1: U starszej młodzieży.
0: Tak, u starszej młodzieży. I spotkanie poprowadzi Daniel Muniowski, który może być niektórym z Was znany z takich wnikliwych analiz fabuły, psychologii, bohaterów i fanowskich teorii. Działa w social mediach, także faktycznie gdzieś tam jego filmiki co jakiś czas mi się wyświetlały. I w trakcie tego wydarzenia uczestnicy będą mogli się przyjrzeć właśnie fenomenowi popularności całej serii, jakimś fabularnym nieścisłościom, które się pojawiają, a także brakującym elementom filmowych adaptacji w porównaniu do książek. I całe spotkanie będzie miało charakter raczej otwartej dyskusji, także będzie można śmiało się podzielić swoimi przemyśleniami, zadać pytania. No i spędzić czas w takiej magicznej atmosferze, myślę.
1: Czy można powiedzieć, że pan jest potterologiem? Czy istnieje już takie słowo? Czy to właśnie je stworzyliśmy? Czy istnieje
0: może...
1: potterologia? Myślę, że tak, na
0: gdzieś
1: zachodzie.
0: Gdzieś pewnie na zachodzie.
1: Przy takiej ilości fanów?
0: Tak, aczkolwiek w Polsce jeszcze polskiej wersji tego słowa nie słyszałam, także jesteśmy pierwsi.
1: Jesteśmy pierwsi. Ponownie jesteśmy pierwsi. Jesteśmy fantastyczni. Też zastanawiało mnie to, w jaki sposób będziemy się mogli, zastanawiać, brawo, nad absurdami w książce o magii.
0: No, to prawda, jest to trochę... może nie na miejscu sformułowanie, ale mimo wszystko są tam absurdy. Mogę potwierdzić.
1: W świecie magii.
0: Ale to
1: już trzeba być
0: specjalistą
1: od Pottera, żeby móc je wyłapać. To już jest wyższy
0: poziom
1: potterologii.
0: Tak, potterologiem. Także to już jutro o godzinie 18:00. A teraz Samba, Mamba i Pudel Si.

0: Ja nienawidzę ciebie!
1: Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK. If you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist.

0: 16:38, 7 maja, nadal akademickie popołudnie, nadal jesteśmy z wami, nadal jesteście z nami. I przechodzimy do przeglądu prasy.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice i artykuł zatytułowany Haha.
2: Przegląd prasy.
0: W tym przeglądzie prasy Ola opowie wam o czymś, co oczywiście zawsze bardzo silnie wspieramy i zawsze przyklaśniemy, czyli ekologiczne rozwiązania.
3: Tak, i w tym przypadku chodzi o ekologiczną i niezwykle nowoczesną kosiarkę, a dokładnie 12 takich kosiarek, które przybyły do Katowic.
4: Spod sowieckich Tater.
3: Można tak powiedzieć, bo chodzi o owce kameruńskie, które po raz...
4: Wola Boga, to jest co dalej.
3: Które po raz kolejny mają właśnie na terenie miasta Katowic pełnić funkcję tych takich ekologicznych kosiarek. I do września właśnie na Bogucicach dokładnie będą kosić, czyli zjadać porastającą zbyt wysoką trawę na terenach zielonych. I tu trzeba przyznać, że pomysł ten działa. Już jest to już któryś rok, kiedy właśnie takie owce są tam obecne. I nie tylko one zjadają trawę, ale też naturalnie nawożą teren, jak można się domyślić. Ograniczają chwasty i jak mówią mieszkańcy Katowic, nie robią hałasu o 6 rano na przykład w czasie, kiedy koszą. Nie wiem, no owce też wydają jakieś dźwięki zapewne, więc nie
4: z
3: wiem.
4: Z pewnością.
3: Więc nie wiem, czy to... Może jest mniej po prostu przeszkadzające.
4: Być może na przykład, nie wiem, nie jestem specjalistą od owiec, ale być może są ściągane im z szyi na przykład dzwonki, żeby nie o 6 rano nie budziły mieszkańców Katowic, którzy wracali z nocnej zmiany na przykład.
3: Bardzo możliwe. O to musielibyśmy zapytać hodowcę właśnie tych owiec spod Gliwic, który dodaje, że ma jeszcze w zanadrzu więcej tych owiec, więc jak będzie potrzeba... To...
4: Więc jeszcze więcej owiec przyjdzie z pomocą.
3: Tak, i chciałabym też dodać, że owce te są dosyć łatwe w utrzymaniu. Nie trzeba ich obcinać, więc tak naprawdę jest im, nawet w tym letnim sezonie jest im wystarczy, no temperaturę
4: czyli
3: mają ciała
4: cały
3: odpowiednią.
4: Czas runo, które posiadają na sobie, tak, zostaje? To nie jest taki gatunek, który należy... Okay.
3: Tak, więc są łatwe w
4: czyli
3: utrzymaniu.
4: Czyli są typowymi kosiarkami, nie produkują wełny, tylko skupiają się na tym, żeby konsumować trawę.
3: Dokładnie tak, a warto dodać, że jedna taka owca jest w stanie zjeść do 7 kg trawy dziennie i plan jest taki, żeby w każde miejsce trzykrotnie takie owce się pojawiły.
4: Słyszycie, szanowni, specjalizacja to wielka siła. Specjalizujmy się.
3: Suddenly Drug Dealer.

0: utwór Happy i takie powody do szczęścia. Teraz też o takich powodach do szczęścia wam
1: podobno
0: powiemy.
1: Należy się cieszyć małymi rzeczami. Ja nie wiem, czy to, o czym będziemy w tej chwili mówili, jest małe, ale na pewno jest to powód do radości.
0: Tak, jest to powód do radości, ponieważ jest to moment historyczny. Naukowcy niemalże wstrzymali oddech, jak się o tym dowiedzieli, ponieważ po prawie 20 latach jezioro Garda we Włoszech całkowicie i naturalnie wymieszało swoje wody. Wiem, że dla osób niewtajemniczonych...
1: Tak, ktoś może pomyśleć, ojej, co z tego?
0: Tak, może to brzmieć niekoniecznie jakoś fascynująco, ale jest to dla ekosystemu bardzo ważna rzecz, moment historyczny. To jest bardzo głębokie jezioro i takie jeziora działają tak naprawdę warstwowo, że cieplejsza i ta bardziej natleniona woda utrzymuje się na powierzchni, a głębiej są właśnie...
1: Tak, tu się takie... kłania pani fizyka po prostu.
0: Tak, tak, dokładnie. No ale w tym roku, dokładnie w kwietniu, przez silne wiatry, które przyszły z północy i dodatkowo

0: temperatura właśnie była dosyć wyrównana, no to te warunki klimatyczne sprawiły, że całe jezioro dosłownie przewróciło się, się wymieszało.
1: Wymieszało się, wybełtała się cała woda.
0: Tak, od samego dna po samą powierzchnię. No i jaki jest efekt tego? Tlen, który był na powierzchni, dotarł do głębin, ratując przy tym być może wiele istnień tak naprawdę, a składniki odżywcze, które były schowane głęboko na dnie, wypłynęły ku powierzchni. No i naukowcy podkreślają, że przez zmiany klimatu takie wydarzenie jest bardzo rzadkie, no i powinniśmy się cieszyć. I jako przykład podają tutaj właśnie fakt, że jezioro Garda to jest ostatnie jezioro tak głębokie w Europie, które potrafi samo w naturalny sposób się przemieszać.
1: Które przemieszało się w ten sposób po raz pierwszy od ilu mówiłaś?
0: Od 20 lat.
1: Od dwóch dekad.
0: Tak.
1: Czyli słuchajcie, no, jest to informacja krzepiąca, z drugiej strony sam fakt, że musimy podawać coś takiego jako informację krzepiącą, jest troszeczkę smutny, ale smuteczki zostawiamy na boku. Mun i trza.

0: Równo 17, nadal 7 dzień maja. Słuchaliście Pussyfera, Queen Bee, a przed wami muzyczna nowość.
1: Muzyczna nowość.
0: A dzisiaj naszą muzyczną nowością jest utwór klasik japońskiego wokalisty Ayumu Imazu. Zobaczymy, czy jest to takie klasyczne, jak wskazuje na to tytuł.

0: 17.08, za nami Kasma Combs i jego New Elf, a przed nami nauka i tym razem, jak zwykle, Aleksandra Niezawodna przybliży Wam ciekawostki ze świata nauki.
1: Tak, i teraz porozmawiamy sobie o tym, że naukowcy z Oxfordu znaleźli właśnie organizm, który tak naprawdę łamie wszelkie podstawy życia.
0: No, ja się będę upierał, że to jest obcy, którego odkryliśmy i czeka nas inwazja. Aczkolwiek nie mam żadnych dowodów na pokrycie tej tezy.
1: I co jest najważniejsze, co naukowcy właśnie z Oxfordu podkreślają, że najlepsze odkrycia dzieją się przypadkiem.
0: Jak rodzynki na przykład.
1: Na przykład. I teraz też wydarzyło się to przypadkiem, ponieważ pobrali sobie oni ze stawu niedaleko właśnie tam swojego instytutu organizmy, mikroskopijne organizmy w celu testowania nowych metod sekwencjonowania DNA. No i w tym stawie znalazł się taki protist, który okazało się, że używa kodu genetycznego w zupełnie inny sposób niż całe nam znane życie na Ziemi. I to jest o tyle fascynujące, że kod genetyczny był tak jakby taką funkcją, taką cechą życia, bo wszystkie istoty żyjące miały ten sam kod genetyczny. A tu się okazuje, że...
0: I to w zasadzie było fundamentalne, niezmienne,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: To było pewne założenie.
1: Od czasu właśnie, jak odkryto DNA i opisano, no to jeszcze nie znaleziono organizmu żyjącego, czy to u roślin, bakterii, czy grzybów, żeby coś funkcjonowało inaczej. No i tutaj właśnie mamy takiego protista. I tutaj ta odmienność polega na tym, że tak zwane kodony stop, które w każdej normalnej komórce mówią, że koniec, białko jest gotowe, pora na tworzenie kolejnego białka.
0: Tak.
1: Tutaj u tego organizmu tym kodonom stop przypisane są konkretne instrukcje i tak naprawdę tak może budować białko dalej i tworzy długą, długą nić w momencie, kiedy w każdej normalnej komórce jest kilka już białek stworzonych.
0: Koniec. Mnie w tej historii najbardziej ujęło to, że naukowcy wyszli, poszli sobie nad jakąś kałużę, jeziorko,
1: tak,
0: staw. Hej, może coś, może znajdziemy jakiś nowy mikroorganizm, jakiś nowy rodzaj życia. Tak, znajdźmy, no to wyciągnijmy stąd. To zobacz, coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy na świecie.
1: Właśnie, nie? Właśnie.
0: W kałuży obok naszego wydziału, czy jak, gdziekolwiek oni.
1: Tak, nauka jest niesamowita.
0: Jest, to prawda. Nie trzeba chodzić daleko, żeby odkryć wiekopomne rzeczy.
1: A teraz zwalcz Monopol i Babylon Rouse.

0: spotkało się znakomicie.
1: Boska. A jak boska.
2: Słuchasz akademickiego popołudnia w Radiu Sfera.

0: 17.17, akademickie popołudnie, nadal jest, są z wami Robert Górecki, Aleksander Nędza, za wami Nili Terence z utworem Dat, a przed wami nasza płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia.
0: Jak już dzisiaj słyszeliście, naszą płytą tygodnia jest Middle of Nowhere, Casey Musgraves. Tym razem będzie to utwór Hell on Me, z płyty, na której akordeon oraz rytmy teksańskich parkietów tworzą nostalgiczne tło, które artystka interpretuje na swój charakterystyczny sposób.

0: retro i pawilon, a my teraz przechodzimy do informacji dla studentów i do tego, co się dzieje na naszym uniwersytecie. I tak jutro, czyli 8 maja, rozpoczyna się ogólnopolski Tydzień Bibliotek, ale oczywiście nasza uczelnia też się włącza w tą akcję. I co się będzie działo? Jutro na przykład...
1: Będzie się działo
0: właśnie, bo już jutro są oficjalne wernisaże dwóch wystaw. Jedna wystawa to trzecia edycja już wystawy, która prezentuje hobby i pasję bibliotekarzy. Brzmi ciekawie, może ukazać nam
1: ukryta jakieś... Ukryta twarz naszych bibliotekarzy.
0: Właśnie, skrytą twarz.
1: A każdy ma drugie oblicze.
0: Dokładnie, także jeśli jesteście ciekawi, to ta wystawa oczywiście będzie dostępna w Bibliotece Uniwersyteckiej na trzecim piętrze Biblioteki Głównej i możecie ją oglądać do 22 maja. Jutro także odbędzie się wernisaż wystawy prac Sylwii Maślany, absolwentki wzornictwa przemysłowego na Politechnice Koszalińskiej i pracowniczki oddziału promocji Biblioteki UMK. I wystawa nosi tytuł Przeczytaj mnie i jest to przekrój twórczości artystki, tak naprawdę od pierwszych etapów takich poszukiwań malarskich samej siebie z czasów szkoły średniej, aż po jej najnowsze prace w przeróżnych technikach. I pracę z tej wystawy będzie można oglądać na parterze biblioteki do 30 czerwca.
1: Ale to nie wszystko, bo widzę jeszcze, że od 11 maja, ja wiem, że wybiegam troszeczkę w przyszłość, ale od 11 do 15 maja możecie się zapoznać ze światem manki komiksów, ponieważ w zbiorach naszej uniwersyteckiej biblioteki kryją się i takowe publikacje. Więc jeżeli interesują Was powieści graficzne, biblioteka zaprasza Was od 11 do 15 maja. W akademickiej strefie relaksu można wypożyczyć, usiąść, poczytać.
0: A teraz I Saw Young Fathers.

0: 17.33, za nami Death Cab for Cutie i Crooked Teeth, a przed nami ostatni w tym akademickim popołudniu przegląd prasy.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice. I artykuł zatytułowany Haha, hi.
2: Przegląd prasy.
0: Tym razem zajrzymy na strony internetowe portali, które są wydawane, publikowane na ścianie wschodniej naszego pięknego kraju, czyli do Dziennika Wschodniego i na stronę biłgaraj.pl. A jak się domyślacie, będziemy mówili o gigantycznym pożarze lasu, który miał miejsce na terenie powiatu biłgorajskiego. Gigantycznym, ponieważ mówimy tutaj o przestrzeni rzędu 1000 hektarów, czyli naprawdę gigantycznej przestrzeni. Od dwóch, trzech dni w zasadzie strażacy i nie tylko strażacy, bo także żołnierze walczą z pożarem. Bierze udział ponad 450 strażaków, zarówno z Państwowej, jak i z Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspierani są przez specjalistyczne pojazdy, między innymi tak zwane WZT, czyli wozy zabezpieczenia technicznego. Są to wojskowe pojazdy gąsienicowe, które torują strażakom drogę przez las wypalony i przez ten gęsty las. Poza tym po niebie fruwają Black Hawki, które zrzucają wodę na las, który płonie, oraz na także na ten las, który nie płonie, żeby zabezpieczyć przed zajęciem się ogniem, oraz z tego, co czytamy na stronie dziennikwschodni.pl, także cztery dromadery, czyli takie specjalistyczne samoloty, które służą do gaszenia pożarów zarówno leśnych, jak i pól uprawnych. Nad wszystkim tym krążą flyeye, czyli polskie drony, które cały czas monitorują przestrzeń, w której ten pożar ma miejsce. Z tego, co możemy wyczytać, pożar został opanowany, nie rozprzestrzenia się dalej, ale cały czas jest potrzebna obecność strażaków na miejscu, którzy muszą kontrolować zarzewie tego pożaru, które znajduje się w środku tego gigantycznego terenu. Straty na pewno potworne, zarówno we faunie, jak i we florze. O stronie finansowej tej tragedii trudno w tej chwili mówić, bo to dopiero będzie prawdopodobnie podliczane. Trzymamy kciuki za strażaków, żeby jak najszybciej mogli wrócić do domów i żeby nikomu nic się nie stało, bo niestety ten pożar pochłonął już jedną ofiarę śmiertelną, którą był pilot samolotu gaśniczego.

Słuchasz Akademickiego Popołudnia w Radiu Sfera.

0: Honory.
1: Rammstein i utwór Radio.
0: Mocne, mocne. To było mocne. Mocne dla wyrobionego odbiorcy. Odrobinę kwaśne w smaku.
1: Tak, i właśnie my przypominamy, że słuchacie radia, słuchacie akademickiego popołudnia i jest to...
0: Ale my nadajemy z Polski.
1: Tak, my z Polski i liczymy na to, że słuchają nas jacyś studenci, bo mamy właśnie informację dla studentów dotyczącą...
0: I studentek.
1: I studentek, oczywiście, dotyczącą piernikali. I to jest informacja z dzisiejszego poranka.
0: Absolutny fresh.
1: Fresh, tak jest. Konkurs. Tylko
0: u nas, ekskluzji. Po raz pierwszy na antenie radia informacja dla studentów UMK o konkursie.
1: O konkursie, w którym można wygrać karnet na piernikalia, karnet na 2 dni koncertów, całkowicie za darmo. Więc...
0: Ale to nie ma tak, że jest za darmo, na pewno trzeba coś zrobić.
1: No trzeba coś zrobić, ale bez wydawania pieniążków. Więc co trzeba zrobić? Trzeba zaobserwować profile na Facebooku i Instagramie, profile piernikali i stage24.pl. Widzimy się pod sceną.
0: No, gdybym był studentem, byłbym gotów na takie poświęcenie.
1: Tak, ale to nie koniec.
0: Ale to pierwszy krok.
1: Trzeba też wysilić trochę swoje szare komórki i odpowiedzieć w komentarzu na pytanie, na czyj koncert podczas tego rocznych piernikaliów czeka się najbardziej i dlaczego.
0: I mam głębokie przekonanie graniczące z pewnością, że nie będzie to problemem dla toruńskich studentów.
1: Myślę, że każdy będzie w stanie coś tam wymyślić. Konkurs trwa od dzisiaj od godziny 10 do 14 maja do godziny 9.59.
0: 59,
1: tak.
0: Okay.
1: A zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej do 17 maja, także będzie jeszcze tydzień czasu, żeby przygotować outfit na koncerty,
0: tak,
1: prawda?
0: Czekać na informacje i nie otrzymać jej.
1: Tak, ale liczymy,
0: ale ktoś otrzyma,
1: że...
0: no ktoś właśnie, się ucieszy.
1: No właśnie, zwłaszcza, że słuchajcie, macie duże szanse, bo widzę, że na Facebooku pod tym postem póki co są tylko 2 komentarze. Więc mam nadzieję, że teraz ruszycie i...
0: Tak. Wszyscy... Już widzimy, jak się zwiększa ilość odsłon i
1: tak,
0: komentarzy.
1: Tak, tak, już rośnie.
0: Lawinowo.
1: Już rośnie. Słuchajcie, myślę, że warto, bo ogólnie w internecie i na takich toruńskich jakichś forach jest napisane, że bilety uciekają po prostu w mgnieniu oka. Więc jeżeli bardzo wam zależy, pamiętajmy, że to już 3. pula karnetów, biletów, więc te najdroższe tylko zostały, a tu za tak naprawdę niewiele możecie...
0: Troszeczkę gimnastyki umysłowej, właśnie, troszeczkę klikania.
1: A potem tylko taniec na koncertach.
0: Taniec na koncertach, mile spędzony czas i niedzielne odparowywanie. Przed nami Spikes Toriyamas. Spikes.

0: czemu wciąż jest czwartek?
1: Mam kilka odpowiedzi na te pytanie.
0: Mam nadzieję, że poznali je też Zabrocki i Katarzyna Nosowska, którzy o tym śpiewali.
1: A jeśli nie, to polecamy się. Możemy podpowiedzieć.
0: Tak, i słuchajcie, dalej jest czwartek, ale niestety mija już akademickie popołudnie.
1: Wiemy, jest wam smutno, widzimy oczyma wyobraźni wasz wyraz twarzy.
0: Tak, no więc tak przychodzimy, żeby się jeszcze pożegnać.
1: Tak,
0: chociaż.
1: Ale jest nadzieja, my tutaj wrócimy.
0: Bez wątpienia. I mamy nadzieję, że wy także wrócicie. Mam dla was jeszcze lepszą wiadomość. Wy możecie słuchać nas ponownie już jutro od godziny 15.
1: Do godziny 18 i serdecznie wam polecamy słuchanie naszych kolegów i koleżanek z radia. A żegnają się z wami w ten jeszcze czwartek Aleksandra Nędza.
0: Tak. I Robert Górecki.
1: Trzymajcie się ciepło.
0: I na koniec utwór tego tygodnia, czyli Więcej czasu na miłość.

0: Światła, muzyka, akcja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wybiła godzina 18.01, a wy słuchacie teraz audycji Światła, muzyka, akcja, którą prowadzę oczywiście jak zwykle ja, Zuza Stanek, ale mam dzisiaj gościa specjalnego.
1: Robert Ptaszyński.
0: Cześć, Robert.
1: Witam cię. I naszych słuchaczy również.
0: Witamy. No to tak, to jest audycja, jak wiecie, o muzyce z filmów, bajek, musicali i seriali. No i dzisiaj wybrałam naprawdę przecudowny film. Prześwietny film, prześmieszny. No po prostu absolut cinema, bym powiedziała. Jest to film Agenci bardzo specjalni, ale myślę, że możecie kojarzyć ten film bardziej pod oryginalnym tytułem, czyli White Chicks. Oglądałeś ten film, prawda?
1: Oglądałem i to całkiem niedawno, jakieś 2 tygodnie temu.
0: I dobra, co myślisz ogólnie o filmie?
1: Bardzo zabawny, podoba mi się, ale wydaje mi się, że mógł się wpasować w moje gusta ze względu na to, że ja ogólnie lubię te takie komedie ze wczesnych lat 2000.
0: Tak, to jest film, który wyszedł w 2004 roku, także idealnie się wpasowuje tutaj w twoje gusta. Ale pomimo tego, że ten film wyszedł no, dosyć dawno, bo ponad 20 lat temu, to wydaje mi się, że te wszystkie żarty, które są użyte w tym filmie, dalej są bardzo aktualne.
1: Jak najbardziej, dalej są bardzo aktualne i ciągle śmieszą po tych 20 latach. Ja oglądałem ten film właśnie pierwszy raz i naprawdę zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie.
0: Ja ten film już oglądałam kilka razy, tak na dobrą sprawę, bo po prostu uwielbiam ten film. Są świetne piosenki i te wszystkie żarty, po prostu to jest przekomiczne. No i uwielbiam no, dwie główne postacie, tak?
1: Ja tam mam innego faworyta w tym filmie, ale o tym może powiemy później.
0: Okej, dobra. To co powiesz na piosenkę? Tylko nie wiem, którą. Bo mam sobie trochę przygotowanych tych piosenek.
1: Ja myślę, że pierwsza najwyżej ma bardzo dobry tytuł, żeby rozpocząć tę audycję.
0: Okej, no to...
1: Black Eyed Peas, Let's Get It Started.

0: Tak, to była pierwsza piosenka.
1: Bardzo mi się podobała. Nie wiem, jakie masz odczucia w stosunku do niej.
0: No banger, no myślę, że każdy zna tą piosenkę. Na każdej imprezie, no te 20 lat temu to leciało po prostu.
1: Ale poza świetną muzyką, no to jesteśmy tutaj dzisiaj przede wszystkim dlatego, żeby rozmawiać o tym filmie White Chicks, albo Agenci Bardzo Specjalni, jak już wspomniałaś.
0: Wiesz co, angielski tytuł jest po prostu lepszy. Bardziej no, oddaje film.
1: Jest krótszy i wpada w ucho.
0: Tak. No i oddaje film bardziej.
1: Tak. Nie wiem, czy wiesz, ale można powiedzieć, że jest to taki rodzinny film i to nie pod względem tego, że można go oglądać całą rodziną, a pod względem tego, kto go stworzył. Bo za film odpowiada rodzina Wayansów. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam to nazwisko.
0: Mm-hmm, tak.
1: Reżyserem filmu był Keenan Ivory Wayans, a główne role zagrali jego młodsi bracia Sean Wayans i Marlon Wayans. Rodzina Wayansów jest ogromna, liczy 10 rodzeństwa, a wielu z nich pracuje w komedii, filmie i telewizji. Wspólnie stworzyli mnóstwo kultowych komedii z lat 90. i 2000. Jestem pewien, że kojarzysz na pewno coś poza tym filmem z ich udziałem.
0: Straszny film.
1: Dokładnie
0: tam
1: tak.
0: Oglądałam też ostatnio straszny film i tam był właśnie ten jeden aktor, tak, który gra w tym filmie.
1: Pierwsze, co ogólnie mi się rzuciło w oczy, jak oglądałem ten film ostatnio, to mówię, o kurczę, aktor ze strasznego filmu.
0: No, ma dosyć taką charakterystyczną twarz, bym powiedziała.
1: Bardzo. Inne dzieła z udziałem braci Wayans, no to m.in. In Living Color, A Little Man, Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood. No i rodzina była znana z tego, że często zatrudniali siebie nawzajem przy produkcjach, co widać no, w tym filmie i to dosyć mocno. Pisali razem scenariusze, grali razem, a także produkowali swoje filmy praktycznie rodzinnie. No i to, że produkowali te filmy, całkiem im się opłaciło, bo nie wiem, czy wiesz, ile zarobił ten film.
0: Nie mam pojęcia, ale obstawiam, że bardzo dużo.
1: W box office na całym świecie zarobił łącznie 113 milionów i 86 tysięcy dolarów ponad.
0: Okej. Okay.
1: A budżet tego filmu to tylko 37 milionów dolarów, także no zarobili na tym na pewno.
0: Jestem pewna, że bardzo duża część poszła jednak na charakteryzację głównych postaci.
1: Tak, to jest kolejny bardzo ciekawy wątek, bo nie wiem, czy wiesz, ale bracia każdego dnia spędzali na planie nawet około 6-7 godzin, nakładając charakteryzację.
0: Jezu, masakra, ja bym nie wysiedziała tyle, nie? Na charakteryzacji nie ma opcji.
1: Wielu aktorów jednak no, jest gotów poświęcić się.
0: Tak, no to nie tylko w tym filmie. No tutaj no, mamy mężczyzn, którzy musieli się przerobić na kobiety, ale...
1: I to o innym kolorze skóry.
0: Tak. I szczerze, ja jestem w szoku, jak oni świetnie wyglądali w tym filmie. Naprawdę cudownie. Mi się tak bardzo podobało to, jak oni ich przerobili, bo mogli oni jakby wydać mniej pieniędzy na tę charakteryzację. Ona by była wtedy o wiele gorsza, ale tutaj jednak dużo poszło jednak na tą charakteryzację i naprawdę to się opłaciło, bo no, co prawda oglądając film, no to widzisz, że to jest no, facet przebrany za babę, ale to jest facet przebrany bardzo dobrze za babę.
1: Tak, bo jakby ta charakteryzacja była taka no nie najlepsza, to od razu widz by to zobaczył i odbiór całego filmu mógłby być inny, bo zamiast skupić się na fabule, to skupialibyśmy się na niedociągnięciach i na tym, że dana postać po prostu źle wygląda.
0: Tak, ale dobra, czas na muzykę, bo mamy jeszcze 8 piosenek i one muszą polecieć, bo to są wszystkie bangery. Także teraz zespół No Doubt i piosenka It's My Life.

0: Dobra, wypadałoby troszkę jednak przybliżyć tutaj naszym słuchaczom postacie, bo ja teoretycznie zakładam, że tutaj każdy film zna, serial i musical, no ale jakby ktoś nie wiedział, nie oglądał White Chicks, no to oczywiście mamy te dwie nasze główne postacie. Są to agenci Kevin i Marcus, którzy są przebrani za dwie blondynki, za Tiffany i za Brittany. I według mnie to są najlepsze postacie w filmie. Ta dwójka.
1: Okej. Zgadzam się, że są w top 3.
0: Top 3?
1: Top 3.
0: Czyżby na miejscu pierwszym u ciebie byłby Latrell
1: Spencer.
0: Okej.
1: Tak jest.
0: Boże.
1: Wciela się w niego Terry Crews, jakby ktoś nie wiedział. I taka mała ciekawostka. Wydaje mi się, że będziemy puszczać tę piosenkę jeszcze dzisiaj, ale takim najsłynniejszym klipem z tego filmu jest chyba jak Terry Crews, czyli ten Latrell Spencer, śpiewa piosenkę A Thousand Miles w samochodzie. No i ja właśnie tę scenę widziałem, zanim w ogóle oglądałem film, już jakiś czas temu.
0: To jest bardzo popularna scena, ogólnie sam dźwięk jest bardzo wiralowy. Praktycznie jak się przegląda TikToka czy Instagrama, to bardzo, bardzo możliwe jest to, że natraficie właśnie na dźwięk z tej sceny, gdzie Latrell zaczyna śpiewać tą okropną piosenkę.
1: Dlaczego okropną?
0: No nie wiem, jakby to nie jest banger, okej? To po prostu to nie jest dobra piosenka, według mnie to jest...
1: Ale powiedz mi na przykład, czy zgodzisz się, że ta piosenka w wersji Latrella jest 10 razy lepsza niż oryginał?
0: Tak, zgadzam się.
1: Chciałbym, żeby Terry Crews naprawdę nagrał całą wersję tej piosenki, żeby ona była na Spotify'u. Myślę, że mogłaby mieć więcej odsłuchań niż oryginał.
0: Też tak myślę. Ta piosenka nie jest dobrą piosenką, ale jest dosyć znaną piosenką właśnie przez ten film.
1: Mi się podoba tylko w tym filmie.
0: Mi również. To co, posłuchamy tą piosenkę?
1: Myślę, że możemy posłuchać. Vanessa Carlton i A Thousand Miles.

0: Tak, poza tutaj audycją sobie gadaliśmy o cytatach i ja wymieniłam jeden chyba z lepszych cytatów, po czym ty powiedziałeś, że to nie jest twój ulubiony cytat, więc proszę zdradź swój ulubiony cytat z tego filmu.
1: Mój ulubiony cytat wiąże się oczywiście z moją ulubioną postacią, czyli Latrellem.
0: No domyślam się tego.
1: Cytat to "Once you go black, you're gonna need a wheelchair". Cytat z takim, dla tych, co nie oglądali filmu, lekkim podtekstem w bardzo humorystycznych scenach. Jak na przykład jest scena w galerii handlowej, to było? Albo przy jakimś kurorcie, gdzie była ta scena, kojarzysz?
0: A to nie było w holu w hotelu już?
1: W holu w hotelu właśnie. No to w holu w hotelu właśnie Latrell mija jakieś tam swoje byłe dziewczyny i jedna z nich właśnie wjeżdża, że tak powiem, na wózku inwalidzkim. I to też było takie śmieszne dosyć.
0: Nie, to nie było w holu w hotelu, tylko to jest na początku w ogóle filmu, gdzie jest ta taka imprezka zapoznawcza, jak wszyscy przyjeżdżają już do tego hotelu.
1: Okej, okay. Ale to było nadal w hotelu?
0: Tak.
1: Okay.
0: I też z tej sceny, no chwilę później, tam gdzie Tiffany i Brittany się kłócą ze swoimi takimi największymi wrogami, one dziewczyny tam się po prostu zaczęły wyzywać. No a jako, że Tiffany i Brittany to tak naprawdę był Kevin i Marcus, no to ostro polecieli. I jeden z lepszych cytatów to jest "Oh my god, you want to talk about mothers? You wanna talk about mothers?"
1: It's mother time.
0: Świetne, po prostu świetna scena. Po czym tam jest jakiś żart, że Jezu, coś tam o karmieniu piersią. I nagle jeden z nich po prostu tak dmucha w dłoń i mąka po prostu leci. Świetne. Kocham żarty z tego filmu, naprawdę.
1: Mąka leci na twarz dziewczyn, z którymi się kłócili. To też jest istotne.
0: Tak. I dokładnie mam teraz ten cytat. "Your mama so old, her breast milk is powder". Cudowne. Cudowne. Ale co ty na to, aby przerwać tą rozmowę o cytatach i dokończyć ją po piosence?
1: Jak najbardziej. Myślę, możemy tak zrobić.
0: Dobra, jaka piosenka teraz? Bo mam jeszcze trochę.
1: No to może MC Hammer.
0: Dobra.
1: MC Hammer, "You Can Touch This". Can't touch this. Can't touch this.

0: Na pewno kojarzysz scenę, w której oni wszyscy są w klubie.
1: Kojarzę.
0: Tak. No i właśnie tam na początku były same dziewczyny, no i nagle zjawił się tam... czekaj. Latrell był z Tiffany czy z Brittany?
1: Już sam się pogubiłem.
0: Szczerze, nie mam pojęcia, ale z jedną
1: wyglądają
0: z nich...
1: tak samo. Trochę.
0: No trochę tak, no. No i oni byli na początku na randce i tam no piękna scena, gdzie jedna z nich, nie wiem, bo kurczę, to jest facet, który jest przebrany za babę, nie wiem, czy mówić w wersji męskiej, czy żeńskiej, jakby
1: w wersji żeńskiej może.
0: Dobra. No są na randce tam razem, Latrell i ta jedna z nich, nie? I jest mega iconic scena, gdzie oni zamawiają sobie jedzenie i na początku, wiadomo, zamawia sobie on i mówi and for the lady, perhaps a salad, a ona jest jak perhaps not i wymienia wszystkie rzeczy, dodatkowy czosnek, dodatkowa cebula, ocet, wszystko. Tak. Po czym zaczyna obgryzać paznokcie.
1: Teraz się upewniłem, cudowne. To była Tiffany.
0: Tiffany, okej, okay, no to Tiffany. A później oni są w klubie właśnie. I po prostu przecudowna scena, jak Tiffany pyta jednego zioma, który pilnował nagle jej psa, gdzie jest Latrell, nie? On takie on the dance floor. I jest po prostu pokazane, jak Latrell sobie tańczy bez koszulki na parkiecie w klubie.
1: Była to scena po tym, jak tutaj Latrell próbował dorzucić coś do drinka, tak, Tiffany? To było mm-hmm. wtedy?
0: Tak.
1: Ale ona tam podmieniła i to on w końcu wypił to z takim dodatkiem, że tak powiem.
0: Tak, no.
1: No i potem wywijał na parkiecie.
0: Piękna scena. W ogóle ten film jest przecudowny. I też podczas tej sceny padł tekst Hold my poodle. Podtrzymaj mojego psa. Piesek słodki był. Taki trochę szczur, ale słodki.
1: A kojarzysz może scenę, jak Brittany goni złodzieja? No była taka scena w centrum handlowym chyba, jak tam były na zakupach. No i jednej z tych dziewczyn tam jakiś gość ukradł torebkę.
0: No aha,
1: i, no. No i Brittany, jako że no jest to agent FBI w przybraniu, zaczęła go gonić.
0: Mm-hmm.
1: No i potem jak już powaliła tego złodzieja, dokładnie przywaliła mu torebką, to tam pada taki cytat It's not just a bag, it's Prada.
0: Tak, tak. Również cudowne. Uwielbiam ten film. Nie wiem jak ty. Uważam, też że to jest po prostu absolutne kino.
1: Komedia na wysokim poziomie.
0: Tak. Ale my lecimy dalej z muzyką, co?
1: Tak. To co, może Pink i Trouble?

0: Tak.
1: To była Pink.
0: Tak.
1: A my już teraz przechodzimy dalej do rozmowy na temat tego cudownego filmu. Mm-hmm. Nie wiem, czy wiesz, ale wiele scen, jak można w sumie powiedzieć, cały film, to jest parodia, taka satyra na erę wczesnych lat 2000, na erę paparazzi, reality show i takich bogatych, popularnych dziewczyn.
0: Wiesz co, dało się to bardzo zauważyć, tym bardziej jeśli ktoś jest zaznajomiony z życiem Paris Hilton chociażby, tym 20 lat temu, bo teraz to już nie, ale no kiedyś to tak. I w sumie to wszystkie stroje, które pojawiają się w filmie, są tak bardzo podobne do strój, które nosiła sama Paris, że naprawdę dało się to zauważyć, wiesz?
1: Już troszeczkę tutaj zabrałaś mi to, co chciałem powiedzieć.
0: Ojej.
1: Bo tak jak już wspomniałaś, Paris Hilton jest jedna z tych postaci, jedna z tych sióstr jest wzorowana na Paris Hilton. A drugą taką postacią, na której jest wzorowana jedna z sióstr Wilson, to jest Nicole Richie. Kojarzysz tę postać?
0: Kojarzę. Trochę mniej niż Paris Hilton, bo wiadomo, Paris Hilton to była ikona tamtych lat. Kolor różowy, brokat, panterka i wszystko, co po prostu się świeciło. Natomiast ta druga też jest znana, ale no o wiele mniej niż Paris, no bo jednak Paris to Paris.
1: No jest znana w sumie głównie jako żona Lionela Richiego.
0: No, tak. W sumie to tak.
1: Poza tym film też ciekawie odwraca stereotypy rasowe i klasowe, no bo w rzeczywistym świecie raczej taka sytuacja, że dwóch czarnoskórych agentów FBI wchodzi w świat bogatych białych celebrytek, no nie miałaby miejsca.
0: No to się raczej nie zdarza, nie?
1: To się raczej nie zdarza, ale też tutaj w sumie to, że tych agentów FBI jest czarnoskórych, no bo tak zazwyczaj w filmach, zwłaszcza z wczesnych lat 2000, no to agenci FBI, no to są biali mężczyźni. Zazwyczaj.
0: Mhm. No zazwyczaj tak. No nie wiem, co mają ci na to więcej odpowiedzieć. Nie oglądałam dużo filmów, gdzie ogólnie o agentach. Jeszcze oglądałam tylko Big Mama.
1: Big Mama. W którym filmie charakteryzacja bardziej ci się podobała? W White Chicks czy w Big Mamie?
0: Jezu, oczywiście, że w White Chicks.
1: Tak?
0: Jestem fanką tych wszystkich outfitów, które tam oni mieli ubrane na sobie.
1: No, outfity to jedna sprawa, ale na przykład w Big Mamie, no to ten taki makijaż czy stylizacja dla Martina Lawrence'a, czyli głównego aktora, który grał w tym filmie, była chyba trochę bardziej wymagająca niż tutaj w tym filmie dla głównych aktorów, no bo weź pod uwagę, że on tam musiał mieć jeszcze taki dodatkowy, masywny, dosyć duży kostium.
0: No okej, było to wymagające, ale według mnie większe wrażenie, lepsze wrażenie robią jednak charakteryzacje z White Chicks.
1: Zgadzam się jak najbardziej, że robią lepsze wrażenie, ale tak pod względem uciążliwości dla aktora wydaje mi się, że tutaj w Big Mamie no było to gorsze.
0: No tak, pod tym względem to na pewno, ale jednak no White Chicks to troszkę lepszy film niż Big Mama, ja niż ta seria filmów.
1: Zgadzam się. Tylko, że no niestety w sumie ciężko porównać z seriami, no bo White Chicks był tylko jeden film,
0: mm-hmm.
1: ale podobno były tam jakieś spekulacje o sequelu, no ale nigdy nie ujrzał on światła dziennego.
0: A szkoda, bo...
1: Bardzo szkoda.
0: Bardzo szkoda, bo jest to świetny film i chciałabym zobaczyć coś więcej od nich, a teraz lecimy z piosenką, która jest właśnie ze sceny, gdzie Tiffany i Brittany mają pojedynek taneczny z tymi swoimi wrogami w klubie. I tańczą do tej piosenki. Tak. Czyli Beyoncé i Jay-Z, Crazy in Love.

0: Tak, crazy in love. Ale teraz chciałabym trochę pogadać o takich najlepszych scenach bądź takich, nie wiem jak to nazwać, to nawet nie są sceny, ale na przykład na początku filmu, jak oni są tam po raz pierwszy przebrani właśnie za te siostry, no wiadomo, mają peruki i mają na sobie też błyszczyk. I to jest tak idealnie odwzorowane, no bo jak się idzie i się ma, wiecie, włosy rozpuszczone, się ma błyszczyk na ustach, nie? I zawieje wam włosy na błyszczyk, to jest po prostu najgorsze uczucie i to jest tak pięknie tam przedstawione, że faktycznie oni walczą wręcz z tymi włosami i sobie to tak odgarniają. Nie wiem, czy to zauważyłeś w tym filmie, że są takie szczegóły właśnie, takie typowo babskie, tak śmiesznie przedstawione. Ale nie wiem, czy wiesz. Mam ciekawostkę teraz ja. Scena, gdzie właśnie Rattler śpiewa tą iconic piosenkę, tą okropną piosenkę w samochodzie, była nagrana na jednego take'a.
1: I była chyba spontaniczna.
0: Tak. Nie było powtórzeń do tej sceny, także ja trochę w szoku, bo naprawdę to wyszło cudownie. Jakby gra aktorska tutaj obu aktorów, no naprawdę na wysokim poziomie była, nie?
1: Była jak najbardziej, no ogólnie Latrell po prostu, widać to też po ocenach na portalach, gdzie można ocenić filmy, jak Filmweb, no to ma najwyższą ocenę ze wszystkich postaci, aktorów. Tak? Mach bodajże 8,8.
0: To jest wysoko.
1: Bardzo dużo. Potem ci główni aktorzy mają 8,2. Mhm. Marcus Copeland i Kevin, no też ma 8,2.
0: To jest wysoko. No. Szczerze, zasługują nawet wszyscy tam na dziesiątkę.
1: Oj nie, wszyscy, w sensie ta trójka.
0: Ta trójka.
1: Bo potem...
0: Szczerze, zasługują nawet wszyscy tam na dziesiątkę.
1: Oj nie, wszyscy, w sensie ta trójka.
0: Ta trójka, no, tak.
1: Bo potem kolejna

0: prostu. I no to byle. Może się z tym wiązać też. Ale dobra, bo nam troszkę czas ucieka. Jaka piosenka teraz?
1: Maroon 5 i This Love.

0: To było oczywiście Maroon 5 w piosence This Love, a ja mam teraz dla was parę ciekawostek.
1: Znowu? Dawaj.
0: Ciekawostek nigdy dosyć. Nazwisko Vandergeld, czyli nazwisko głównych bohaterów, po holendersku tłumaczy się na bez pieniędzy, bankrut.
1: Ej, to ma sens, bo oni później się okazali
0: bankrutami.
1: Bankrutami, no.
0: Bo tam był chyba taki wątek, że jeden z tych braci chciał, podrywał może, czy chciał się związać z taką jakby, to była dziennikarka?
1: Tak, dziennikarka, reporterka.
0: Tak, która spotykała się raczej z zamożnymi mężczyznami i on też tam była taka scena, że on udawał jakby Latrella, w sumie wziął kluczyki do domu Latrella i właśnie udawał, że to jest jego dom. Tylko po to, żeby tej dziewczynie zaimponować.
1: Przepraszam, ale to jak on wyrzucił tą sprzątaczkę, która się z nim kłóciła, że to nie jest jego dom, to było cudowne, nie? Za szmaty i za drzwi po prostu. Iconic. Cudowny film, no. Co tam jeszcze ma?
0: To była bardzo, bardzo dobra scena.
1: Tak, no.
0: W 2004 roku film zajął 3. miejsce w rankingu magazynu Newsweek na najgorsze produkcje lata.
1: Jak najgorsze produkcje.
0: No ale powiem ci, że to by się pokrywało właśnie, bo ten film po latach zdobył dopiero uznanie i tak patrząc nawet teraz na oceny na Filmwebie,

0: to średnia od ludzi, od społeczności to jest 6,5, a średnia od krytyków to tylko 5,0.
1: Okej.
0: Okay. Totalnie okay. Się nie zgadzam z tymi.
1: Ja również ocenami. Nie. Masakra. Masz tam coś jeszcze z ciekawostek?
0: Czy chcę je mówić wszystkie teraz?
1: Tak.
0: Na pewno?
1: Tak.
0: Dobrze, a więc kawał o mleku w proszku z piersi pochodzi prosto z występu komika Elikeya Smileya w Comic View na kanale BET z 1999 roku. Także okay. Żart, który tak bardzo ci się podobał, jak widać, jest autorstwa kogoś innego.
1: Szczerze cieszę się, że oni to wykorzystali w tym filmie.
0: Też się cieszę, bo to była bardzo dobra scena.
1: Tak, ale chyba czas na piosenkę.
0: Tak, co to za piosenka?
1: Benny Benassi i piosenka Satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: Benny Benassi i Satisfaction, a my już musimy się z wami żegnać.
1: Dokładnie tak, no bo mamy jeszcze jedną piosenkę, która trwa 4 minuty, a jednak chcemy się wyrobić do godziny 19 plus, no Radiosfera ma dzisiaj imprezę i chcemy iść na imprezę, po prostu.
0: Mam nadzieję, że nam wybaczycie.
1: Muszą, ale jakby no wszystkie wejścia były idealnie tutaj zaplanowane dzisiaj. Fajna muzyka leciała, mam nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się za tydzień również o tej samej godzinie. Jeszcze nie wiem, jaki będzie temat za tydzień, ale coś tam na pewno wymyślę. Dzięki Robert, że tutaj byłeś jako pomoc do filmu, do audycji.
0: Bardzo mi się podobało.
1: No to my wam mówimy pa, pa.
0: Byli z wami
1: Stanek Zuza
0: i Robert Ptaszyński.
1: Jeszcze ostatnia piosenka dla was, Run DMC i It's Tricky. Pa!